0: bezpiecznym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Audycja sportowa.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów. Ze mną w studiu Krzysztof Filiczkowski, bo jak słyszeliście, o sporcie będziemy rozmawiać, czyli pracownik Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć Krzysztof.
4: Cześć.
1: Krzysztof, rozpoczynamy od Orlikowej Ligi Piłki Nożnej. Czwarta kolejka za nami. Ja na szybko podam wyniki. Laga Bonito 9-1 wygrywa z Wit Nieruchomości. FC Kumple 7-4 wygrywają z Hemmą Nieruchomości. Remis 2-2 w meczu Model Art Wałdowo Team. Z kolei Promil Lubajny wygrywa 9-3 z ekipą z Rywu. Oj, tym ekipom z Nieruchomości nie poszło.
4: Nie poszło. Nie było między innymi Amadeusza Wita, który jest bramkostrzelnym zawodnikiem, praktycznie bez ławki rezerwowych. I w drugiej połowie to już była ogromna przewaga. I Laga Bonito w tej chwili jest jedynym zespołem bez porażki. W czterech meczach zdobyła 10 punktów, czyli 3 zwycięstwa, 1 remis. A na drugim miejscu Kumple, którzy są tylko o 1 punkt, mają mniej w tabeli. I robi się coraz ciekawiej. Zbliżamy się do półmetka tej ligi. I muszę powiedzieć, że na wszystko jeszcze jest w grze. Na trzecim, czwartym, piątym miejscu drużyny mają po 6 punktów. A ponieważ w meczu zdobywamy 3 punkty, to nawet te drużyny, które mają po 4 punkty i są na dalszych miejscach, wszystko jest możliwe, robi się coraz ciekawiej. Muszę powiedzieć tak, wczorajsza kolejka była bez żadnej kartki, ani żółtej, ani czerwonej, ale opieka medyczna miała trochę pracy.
1: O.
4: Było kilka kontuzji, nie wiem, czy to wynikało, może panowie zbyt poważnie niektórzy traktują to, może to był pech. W każdym razie ogólnie atmosfera jest bardzo fajna, fair play, i muszę powiedzieć, że ten brak kartek to też świadczy o tym, że warto organizować taką ligę. Pozdrawiam w tym momencie Tomka Radziszewskiego, który ogarnia, że tak powiem, pod względem sędziowania, a ponieważ wszyscy Tomka znają, zawodnicy, więc czasami fajne dialogi są w trakcie, gdyby tam pan Marek Apel przyszedł i nagrał, chociaż nie wszystko by się nadawało na ten.
1: A wpadnę, zobaczę, ale
4: zapraszam.
1: Wiesz, według mnie to brak kartek oznacza mniej więcej to, że poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, był na tak niskim poziomie, że sędzia nie musiał wyciągać wafelków i czerwieni.
4: Nie, sędzia ustalił pewien poziom sędziowania i reprymendy słowne wystarczały zamiast wyciągania kartek.
1: Krzysztof, ale to jeszcze tylko tak odbiegnijmy od tego grania na Orliku do Halówki, bo to też taka, można powiedzieć, rozgrzewka te rozgrywki, bo jesienią zapewne panowie ponownie spotkają się w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, żeby przez kilka tygodni w Halówkę pograć.
4: Oczywiście, w tej chwili to jest takie granie, mogę powiedzieć, dlatego jest 9 drużyn, a nie 20, tak jak już rozmawialiśmy. To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy jest przerwa w rozgrywkach. Halówka to jest tym takim świętem w hali, kibice, znajomi i tak dalej. Ale tutaj to odbywa się w ten sposób, że ludzie pracują nieraz nie tylko do 18, różnie. Mają treningi. To są drużyny A-klasowe, B-klasowe, typu Iskra, Smykówko, prawda, Kormoran, Zwierzewo. Widać nawet na koszulkach tych zawodników niektórych. To oni mają, traktują to tak, że aha, no zagram w tą środę, ustalamy sobie, że gramy Orlikową w Ostródzie, ale na co dzień trenują w swoich miejscowościach lub na Orlikach u nas też słyszę. To co, jutro się spotykamy, więc to są pasjonaci futbolu. Jest to takie bardziej pachnie wakacjami, takie rekreacyjne. Dojedziemy do wakacji i 3 lipca zakończymy. Muszę powiedzieć, że już wczoraj dostałem, wcześniej zamówiłem piękne puchary i statuetki dla wyróżnienia wyróżnianych zawodników.
1: To teraz jeszcze taka informacja z pogranicza sportu, a także inwestycji. Byłem na ostatniej Komisji Rozwoju Budżetu i Gospodarki Komunalnej. Na niej burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski poinformował, że miasto stara się o zewnętrzne środki z Ministerstwa Sportu. Uwaga! Na remont Orlika, czyli sztucznego boiska przy stadionie piłkarskim przy ulicy 3 Maja 19. Ponoć ten Orlik jest już bardzo, bardzo wysłużony. Miasto stara się o pozyskanie środków na remont płyty tego boiska. Krzysztof, to chyba był jeden z pierwszych takich orlików w Ostródzie, czy ten przy Barzyniaku, pamiętasz?
4: To znaczy ja pamiętam pierwszy orlik, to na pewno organizowaliśmy jeszcze z księdzem Marianem Midurą, współpracowaliśmy, organizowaliśmy na Wałdowie.
1: Aha.
4: Tam z innego programu, to chyba blisko moje boisko, obok kościoła na Parkowej 30. I pamiętam, że jeszcze z sędziami autobusem miejskim przemieszczaliśmy się tam i zawodnicy byli w siódmym niebie, bo wreszcie jest orlik. Orlik i tam trybuny na 100 czy 150 osób. Oczywiście nie chodzi mi o zapomnienie trybun, ale ten orlik był chwalony przynajmniej za nawierzchnię, a była to niesamowita atrakcja i zawodnicy, chociaż tam warunki socjalne, już nie będę wnikał w szczegóły, było ciężko, powiedzieli: nie, Krzysztof, jeździmy tam samochodami, rowerami i muszę powiedzieć, że frekwencja było dużo, dużo drużyn. Nie chcę teraz skłamać, który to był rok, ale to był na pewno ten Orlik pierwszy, to był na Parkowej 30.
1: Widzisz, no ale tak czy inaczej miasto stara się o pozyskanie środków na remont płyty Orlika przy stadionie piłkarskim przy ulicy 3 Maja.
4: I bardzo 19. dobrze, bardzo dobrze, bo tam jest przeciążenie niesamowite. Wiadomo, ile grup ma sama Akademia Piłkarska Sokoła. To jest kilkuset chłopców i mecze, treningi. Na pewno jest taka potrzeba pilna.
1: Zmieniamy dyscyplinę sportu. Przechodzimy do Mistrzostw Polski Masters w tenisie stołowym. Te były rozgrywane w Ostródzie od 22 do 24 maja w hali OCIR przy ulicy Kościuszki. Krzysztof, byłem, widziałem, podziwiałem. Ja sobie życzę jednego, żeby w wieku niektórych zawodników i zawodniczek tak się ruszać, nadal mieć ochotę na sport. Nie wędkuję, to może będę grał w tenisa stołowego w sędziwym wieku, bo posłuchajmy, udało mi się porozmawiać z zawodnikami, no, że małżonki muszą znosić ich wyjazdy, a tak, ja bym to tak podsumował. Ci panowie, którzy 9 turniejów w całej Polsce odwiedzili, żeby do Ostródy na koniec przyjechać na zakończenie sezonu, no to tak turystycznie traktują tę grę w tenisa stołowego. Posłuchajmy.
5: Tomasz Życimski, sędzia główny Mistrzostw Polski Masters.
1: Znajdujemy się w miejskiej hali sportowej przy ulicy Kościuszki. Panie sędzio, ilu zawodników mierzy się do niedzieli o tytuły najlepszych zawodników w tenisie stołowym w tej, no można powiedzieć, kategorii jak wino, dojrzałej?
5: 324 zawodników, z tego jest 50 kobiet i 274 mężczyzn.
1: Kategorie wiekowe?
5: Kobiety grają w 6 kategoriach wiekowych, od 40 roku życia do 75 plus praktycznie. Mężczyźni od 40 roku życia. Ostatnia kategoria to jest 85 plus.
1: Podziwia pan ich, jak tak stoją za tymi tenisowymi stołami? Mają czasem nawet po ponad 80 lat i nadal grają.
5: Podziwiam i to jest argument na to, że tenis stołowy to sport na całe życie.
1: I teraz jeszcze o tym, że to nie są przypadkowi ludzie tutaj. Oni musieli zagrać w 9 turniejach, gromadzić punkty rankingowe, żeby awansować tu i kończyć sezon w Ostródzie.
5: Tak, warunek jest taki, że muszą grać w Grand Prix Polski Masters. Było 9 Grand Prix. Mieli limit do zaliczenia, żeby wystartować w Mistrzostwach Polski Masters.
1: Sędziuje pan, patrzy pan na tych zawodników jak? Bardziej w atmosferze przyjaźni, czy raczej ta nutka rywalizacji jest na pierwszym miejscu?
5: Myślę, że na pewno przyjaźń i sentyment i znajomość przez wiele lat, ale rywalizacja przy stole zawsze zostaje i będzie. Zawsze ktoś chce wygrać, ktoś chce jak najlepszy wynik zająć. Także podziwiam ich i cieszę się, że tu przyjeżdża takie zawody.
1: Skąd pan przyjechał na Mistrzostwa Polski Masters w tenisie stołowym?
6: Dolny Śląsk. okolice Lądka Zdroju, tego zalanego.
1: Ile turniejów Grand Prix pan rozegrał, żeby przyjechać tu do Ostródy?
6: 6 albo 7, nie pamiętam teraz, ale chyba 6. No, najwyżej byłem 2 razy 5-6, a tam 9-12. Także 5. miejsce było dla mnie sukcesem.
1: O co pan gra w ten weekend w Ostródzie? To jest raczej zabawa, rywalizacja. Ile lat w tenisie stołowym pan siedzi? Amator, czy jednak była przygoda z zawodowstwem?
6: Nie, żadnej przygody z zawodowstwem. Amator, zacząłem grać przed 40. W szkole gdzieś tam się kiedyś grało i tak. Zacząłem właśnie, przygodę z weteranami zacząłem od Ostródy 22 lata temu, jak skończyłem 39 lat. I od tej pory jeżdżę praktycznie co roku. W zeszłym roku nigdzie nie byłem, bo byłem po operacjach.
1: Co daje panu ten sport?
6: No, na pewno dużo satysfakcji, ruch.
1: Panowie, znajdujemy się na Mistrzostwach Polski Masters. Skąd przyjechaliście do Ostródy?
7: Z Rumi.
1: Rywalizacja, czy jednak bardziej tak na sportowo, na towarzysko?
7: Rocznik 75+, starsi panowie. Gramy trochę na emeryturze zaczęliśmy grać i jesteśmy amatorami z krwi i kości, a grają tu zawodowcy. A jesteśmy dumni, bo udało mi się wygrać na przykład Grand Prix Polski, a mój kolega z klubowego 3. miejsce. I teraz czekamy na nagrody.
1: Panowie, niektórzy jeżdżą wędkować, a wy gracie w tenisa.
8: Dla zdrowia i przyjemności. I dla zabicia czasu trochę też, nie?
1: A żona jest zła?
8: Musi tolerować to. Niestety.
1: W ilu turniejach pan wziął udział? Bo minimum 3 to jest prawo gry tutaj.
8: Myśmy, jak brałem jeden mniej, 8.
7: A ja w 9. W 9 turniejach Grand Prix Polski. Czołówka byłem i udało się wygrać Grand Prix Polski. A teraz weszliśmy do finału.
1: Trzymam kciuki za złote medale.
7: Dziękujemy ślicznie, nie zawiedziemy.
1: Widzisz, Krzysztof, niektórzy jeżdżą na ryby, inni grają w tenisa. Pozwól, że prywatnie. A ty co będziesz robił, jak będziesz odpoczywał?
4: Ja może wreszcie wezmę się za ruch prawdziwy. Przynajmniej jak nie bieganie, to marszobiegi. Chociaż koledzy mnie namawiają, jeszcze nawet starsi ode mnie spotykają się, odbijają piłkę tutaj, niekoniecznie w Ostródzie, ale w halach w Widzbarku, w Samborowie. Więc mam niesamowicie fajną propozycję, żeby się poruszać jeszcze i właśnie spotkać. Najważniejsza jest ta integracja, powspominać stare czasy, jak się grało na hali, na plaży, na spartakiadach przeróżnych.
1: Ale zauważ jedną rzecz. To jest ogromna promocja Ostródy, takie Mistrzostwa Polski Masters. Lądek Zdrój, Rumia, z całej Polski zawodnicy przyjeżdżają, żeby sobie...
4: I z przyjemnością tutaj przyjeżdżają. Zresztą muszę powiedzieć, że będąc na... Oglądałem te mecze w piątek, w pierwszy dzień otwarcia imprezy. No i nasz burmistrz, który dobrze sobie radził i radzi w tenisa stołowego, też na otwarciu właśnie podkreślał to, że to środowisko jest takie fajne i lubią się wszyscy nawzajem. Ja widziałem, jak oni się rano, już o godzinie 8:00 witali. Panie, panowie, pomimo tego, że co 2 tygodnie się spotykają, to zawsze mają wiele ze sobą do porozmawiania i no i chwała im za to.
1: Pamiętaj też, że na tenisie stołowym jest przyjazna atmosfera. Ja czasami bywam na meczach piłkarskich. To i działacze zespołów piłkarskich z regionu potrafią rzucać bluzgami na stadionie.
4: Oczywiście.
1: A tu przyjemnie, miło, każdy się uśmiecha. Ja nigdy na tenisie stołowym nie słyszałem żadnych wulgaryzmów. Ale zostańmy przy piłce nożnej, bo przed nami 12. edycja ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego chłopców Ostróda Cup do 31 maja. Rywalizacja na boiskach przy stadionie piłkarskim przy ulicy 3 maja 19. Krzysztof, trzymamy kciuki za Sokoła.
4: Trzymamy kciuki za Sokoła. Ja z tej okazji, że mogę dzisiaj zaprosić wszystkich kibiców z Ostródy, młodszych, starszych, przyjdźcie poglądać 16 ekip z całej Polski, 88 spotkań. W piątek gramy po otwarciu imprezy, które będzie o 15:30 na stadionie przy ulicy 3 Maja. Od 17 do 20 gramy tą pierwszą sesję, ale najważniejsze będą w sobotę gry. Od rana, od 8:30, 3 godziny gramy do 11:30 i po obiedzie od 14:30 do 17:30 gramy sesję popołudniową, gdzie będzie już podział na Ligę Mistrzów i Ligę Europy. No i o 18:15, jak zawsze, tradycyjnie, taki fajny, integracyjny mecz. Przyjaciele Ostróda Cup, są to często sponsorzy, a naprzeciwko staną trenerzy ekip, które grają. Jest bardzo fajna wtedy atmosfera. Naprawdę warto przyjść pooglądać, a w niedzielę to już będą te najważniejsze drużyny, będą przeżywać mecze o miejsca. Tam już będą, nie będzie łatwo. Tam będzie tak, często jest tak, że jest remis, jest dogrywka, są karne. Muszę powiedzieć, że warto przyjść w dniach 29-31 maja, pooglądać zmagania wielu ekip z całej Polski.
1: Zapraszamy Was na trybuny. Za tydzień zdamy Wam relację z tego wydarzenia, a Krzysztof Filiczkowski przez weekend będzie tym panem z namiotu.
4: Tak, zapraszam.
1: Do namiotu.
4: Nie, na boiska.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
1: Kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel. Wy słuchacie magazynu reporterów. Ze mną jest Anna Głowińska, gospodyni tego programu. Cześć, Aniu.
12: Cześć.
1: Dzisiejszy gość. Jak mi podałaś personalia, to ja sobie mówię tak. Ja kiedyś z panem Tomaszem rozmawiałem, ale Ania to wyciągnie z naszego dzisiejszego gościa zdecydowanie więcej. Aniu, o fotografii czy... Zupełnie nas zaskoczysz w rozmowie z Tomaszem Misztalem.
12: O fotografii i o fotografię, no więc chyba zaskoczenia nie będzie.
1: Oj, wiesz, ty z ludzi potrafisz wyciągnąć dużo więcej niż ja, tak mi się wydaje.
12: Postaram się. Zobaczymy, czy pan Tomek da z siebie coś więcej wyciągnąć. Za chwilkę się okaże. Proszę państwa, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, troszeczkę poszłam na łatwiznę, bo na takiej stronie wydrukujfotografie.pl znalazłam wypowiedź pana Tomka o sobie. Różne aparaty towarzyszyły mi od lat, a fotografia z czasem stała się moją pasją i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Przede wszystkim poluję na piękne widoki, które spotykam na mojej drodze. Ale nie unikam też fotografii reportażowej z wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali czy imprez sportowych. Na moich zdjęciach przedstawiona jest głównie Ostróda i Mazury Zachodnie, a więc miejsca, z którymi jestem związany od urodzenia. Ja pana Tomka znałam od dosyć dawna, ale znałam go po prostu z jego miejsca pracy. Natomiast w 2021 roku w ramach przeglądu artystycznego Cztery Pory Roku Jesień ogłosiliśmy w Bibliotece Przystań z Kulturą konkurs fotograficzny Barwy Jesieni. I właśnie tam pojawiło się również w tym konkursie zdjęcie pana Tomka, które później zresztą towarzyszyło nawet Wieczorowi Poezji jako przepiękne tło, piękne zdjęcie. Więc tą fotografią pana Tomka się mocniej zainteresowałam. Przejrzałam media społecznościowe, przejrzałam taką fajną stronę, którą pan Tomek również prowadzi. Była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tam był przepiękny kalendarz pana Tomka, który pan Tomek podarował na licytację. I już wiedziałam, że temat trzeba pociągnąć i zorganizowaliśmy panu Tomkowi w bibliotece indywidualną wystawę fotografii. I teraz, panie Tomku, pierwsze pytanie. Jak to się zaczęło? Czy pamięta pan swoje pierwsze zdjęcie?
13: Pierwszego zdjęcia nie pamiętam, bo chyba jak tak powiedzmy w tych latach 80-tych, 90-tych, często się zdarzało, że jakiś aparat w domu był. Tylko to oczywiście były stare aparaty, te tak zwane analogowe na klisze. Ja pamiętam, że tata z Warszawy z giełdy przywiózł kiedyś kompakt firmy Kodak z lampą błyskową, no taki no, na bajerze był aparacik. No i w dzieciństwie raczej to były takie pstryki okazjonalne, typu teraz młody ty, weź aparat i zrób z nam zdjęcie. Nie były to jakieś świadome kadry, tylko takie pamiątkowe, rodzinne do ujęcia do albumu. A tak bardziej na poważnie fotografią zainteresowałem się w czasie studiów. Studiowałem dziennikarstwo i tak przyszło mi do głowy, że to może być ciekawe połączenie. Zaczynałem od prostych aparatów cyfrowych, bo tą powiedzmy erę analogową jakoś tak pominąłem, nie miałem okazji. Może z wiekiem dojrzeję i nabiorę odwagi, żeby spróbować jakąś małą ciemnię zorganizować. Ale tak, zacząłem od aparatów cyfrowych, a taki przełom był w 2007 roku. Wtedy odkupiłem od pana Romualda Aramowicza pierwszą lustrzankę cyfrową. To był aparat firmy Pentax. Posłużył mi dość krótko, bo szybko się zachciało więcej i wymieniłem na nowszy model. Przy czym te zdjęcia bardziej to na imprezach rodzinnych ze znajomymi tylko robiłem. Jakieś ujęcia krajobrazowe, no przez wiele lat wszystko lądowało w tak zwanej cyfrowej szufladzie gdzieś, to jeszcze myślę bym znalazł wszystko w archiwum na dysku twardym. Myślę, że tak około 2012-2013 roku dopiero tak uznałem, że no czasami można coś pokazać, a na całego w internecie dopiero w 2017 roku fanpage na Facebooku założyłem i tam się zaczęły te moje zdjęcia pojawiać.
12: I czym jest dla pana w tej chwili fotografowanie? Bo już ten pierwszy czas ma pan za sobą tych prób podchodzenia do bardzo różnych tematów.
13: Ciągle hobby, ciągle fajna zabawa, sposób na spędzenie czasu. Jeśli chodzi o krajobrazowe zdjęcia, no to nawet jeśli nic fajnego się nie zrobi, nie przywiezie do domu, żeby później to zdjęcie jakoś opublikować, to i tak jest fajnie, bo się posiedzi w ładnym miejscu na łonie natury wiosną, latem, jesienią. No, piękne mamy dookoła Ostródy widoki, naprawdę nie trzeba daleko jeździć, żeby fajnie sobie spędzić czas w ładnej, zdrowej atmosferze, z daleka od tego miejskiego zgiełku. A druga ta dziedzina, moja ulubiona, fotografia koncertowa, to jest świetna zabawa po prostu. Raz, że mogę z bliska podejrzeć artystów na scenie, którzy występują. Największa frajda to jest już oczywiście Ostróda Reggae Festival, bo od 2018 roku jestem oficjalnym fotografem festiwalu. Także no, dzięki temu mogę trochę więcej niż inni fotografowie i to naprawdę jest wielka frajda, bo mogę spotkać swoich idoli, a też czasami się zdarzy tak, że poproszę o jakieś zdjęcie, udostępnię u siebie, także jest to dodatkowa taka nobilitacja, nagrodzenie tej mojej pracy. No i też zdarza mi się skorzystać z tej możliwości kontaktu bliskiego przed koncertem czy po koncercie z artystami i często poluję na autografy na zdjęcia, które zrobiłem. Zawsze to robię w dwóch egzemplarzach. Jeden ląduje u mnie na ścianie na pamiątkę, a drugi egzemplarz zazwyczaj trafia na jakieś lokalne akcje charytatywne, najczęściej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
12: Odkrył pan na fotografii jakieś emocje, które pan się nie spodziewał, że po prostu w momencie, kiedy pan te zdjęcia robił, nawet pan tego nie widział i nagle jest to jedno fantastyczne zdjęcie.
13: Takie cudo chyba jeszcze mi się nie trafiło. Jeszcze mam nadzieję, że to przede mną, ale z taką przypadkowością, no to większość tych zdjęć koncertowych ma w sobie sporo przypadku, bo można sobie zaplanować jakiś kadr, wymarzyć jakiś pomysł, rozpisać, no ale przyjdzie artysta, ma zupełnie inną ekspresję niż się by oczekiwało, zachowuje się na scenie zupełnie inaczej, oświetlenie nie pomoże czasami, no i czasami się uda wyciągnąć no, coś więcej niż bym oczekiwał. Czasami jest trochę gorzej, ale no, myślę, że z każdej imprezy jakieś tam przyzwoite zdjęcie, chociaż jedno, uda się przynieść i opublikować.
12: Czyli fotografia reportażowa niesie więcej niespodzianek?
13: Oj, zdecydowanie. Na mało co ma się wpływ. Po prostu trzeba łapać to, co jest, to, co się przed obiektywem pojawia, no i trzeba starać się to wykorzystać sytuację jak najlepiej, bo powtórek nie ma.
12: Czy ma pan jakąś taką fajną historię ze zdjęciem, które wymagało naprawdę bardzo dużo wysiłku, że musiał pan poświęcić mnóstwo czasu, że to nie było tak łatwo upolować właśnie ten moment? Tuż myślę o tych fotografiach, które pan robił gdzieś tam w plenerze.
13: mało które zdjęcie wyszło jakoś tak z przypadku, że sobie jadę, patrzę, o, to będzie to, zostajemy, czekam godzinkę na ładny zachód słońca i wracam. Często zdarzało się tak, że jeździłem, szukałem jak najfajniejszego miejsca nad jakimś przykładowym jeziorem. Jak już sobie wybrałem, że to będzie dobry kadr, to czasami trzeba było poczekać 2-3 miesiące, aż słońce będzie zachodziło w odpowiednim miejscu, a później też na naturę za bardzo wpływu nie mam, mogę tylko czekać i liczyć na dobre warunki. A zdarzało się tak, że było zachmurzenie, albo chmur w ogóle nie było, albo był straszny wiatr i też to nie pasowało mi do koncepcji. I zdarzało się wracać kilka razy w to samo miejsce w ciągu tygodnia czy dwóch, żeby w końcu ten wymarzony kadr powstał jak najbliżej tego pomysłu. A jeśli chodzi o takie planowanie bardziej strategiczne, no próbowałem trochę sił w astrofotografii, no i tutaj naprawdę trzeba dobrze przemyśleć dobór miejsca, dobór czasu, ustawienie sprzętu, zwłaszcza, że to jak wiadomo, jak na astrofotografię przystało, trzeba to robić w nocy. Także tam lekko latareczką, jakąś czołówką tylko się świeci. Także każde takie zdjęcie jakiejś drogi mlecznej, czy udało mi się kilka razy komety sfotografować, to wymagało dużo więcej planowania, żeby to po prostu było widać, żeby się nie okazało, że miejsce, które wydaje się idealne, bez oświetlenia sztucznego, jest kiepskie, bo jakieś słupy, drzewa stoją i zasłonią akurat to, co najważniejsze. Także przy tym, przy astrofotografii było najwięcej planowania.
12: Proszę powiedzieć, czy w swoim archiwum ma pan takie swoje ulubione zdjęcie, takie, które dla pana jest cały czas ważne?
13: Jednego myślę bym nie znalazł. Jest kilka zdjęć, które po czasie nawet mi się podobają. Straszna maruda jestem i zazwyczaj jak wracam z jakiegoś fotografowania, to załamany jestem, że o Jezu, nic z tego nie będzie. Tragedia, trzeba to wszystko sprzedać i skończyć tą zabawę, bo to strata czasu, ale no później coś się zazwyczaj uda wydłubać. No i kilka takich zdjęć, z których nawet jestem zadowolony, wybrałem wspólnie z żoną, też miała coś do powiedzenia. I one wiszą w salonie, w mieszkaniu u nas na ścianie.
12: Czy w tej chwili, w dobie takiego, nie wiem, powszechnego używania aparatów fotograficznych, że gdy w zasadzie każdy, nawet w telefonie komórkowym, robi zdjęcia, fotografia dalej ma takie samo znaczenie jak kiedyś?
13: Myślę, że kiedyś było troszkę bardziej takie elitarne zajęcie, bo jednak trzeba było mieć to zaplecze, dostęp do chemii, do materiałów światłoczułych. Aparaty też kosztowały, porządne aparaty kosztowały sporo jak na możliwości finansowe w Polsce. Teraz zrobiło się to powszechne, dużo bardziej przystępne, ale ciężko powiedzieć, czy to jakoś wpłynęło na jakość, na powszechność. No, wydaje mi się, że fotografia jest tak z tych około artystycznych zajęć w tej chwili chyba najbardziej przystępna, bo można jakoś swoje pomysły zrealizować, no właśnie za pomocą smartfona chociażby. Przy czym to nie mogą być takie zwykłe pstryki przypadkowe, że a może coś się trafi, może coś się uda wybrać, tylko żeby to miało jakąś większą wartość, powiedzmy artystyczną, jakieś podstawy zasad chociażby kompozycji warto poznać, żeby robić to wszystko świadomie, a nie przypadkowo.
12: I no właśnie, czy te wszystkie super aparaty potrzebują jeszcze człowieka? Takiego właśnie człowieka z talentem?
13: No oczywiście, aparat sam zdjęcia nie zrobi, tak samo, nie wiem, jak na przykład pędzel i farba same na płótno nie wskoczą i nie namalują. No każde zdjęcie, myślę, niesie jakiś ładunek emocjonalny od osoby, która to zdjęcie wykonała.
12: Czy pana zdaniem fotografia dokumentalna jest nadal wiarygodna? Czy jest w dalszym ciągu nośnikiem prawdy teraz w dobie sztucznej inteligencji? Czy możemy mieć nadal zaufanie do obrazu?
13: Trzeba mieć zaufanie, ale moim zdaniem trzeba mieć też dużą dozę ostrożności, nieufności i właśnie przez łatwość wygenerowania obrazu, który na pierwszy rzut oka wygląda jak prawdziwy, no, trzeba koniecznie weryfikować źródła i nie wierzyć wszystkiemu, co się na ekranie telefonu czy komputera wyświetli, bo naprawdę bardzo łatwo się na niewielkim obrazku dać złapać w jakieś kłamstwo, oszustwo.
1: Ja was odsyłam na stronę misztal.eu. Tam znajdziecie fotografię naszego dzisiejszego gościa, ale też taką zachętę do kontaktu, do rozmowy. Zobaczcie te fotki. Ostróda jest piękna w zależności od tego, kto ją fotografuje.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
15: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: całkiem przyjemna pogoda i w miarę dobre warunki do jazdy.
1: Siemanko, zakładamy skarpety i jak mówią na Podlasiu, rura! Bo mamy, co mamy?
2: Piątek!
1: Fajnie, że jesteście z nami, cieszymy się bardzo. Opoka, Daria Marcin, Boy You Turn Me to numer pierwszy od nas dla was dzisiaj. Felix Jan gra w Melo Radio.

Hunter X i Golden w Melo Radio. Już za chwilkę zrobimy wam poranny vibe-check. Sprawdzamy, jak się macie, co robicie, jakie macie plany na nadchodzący weekend. Do tego dołożymy jeszcze 3 szoty. Będzie fajnie. Tylko zadzwońcie 321 321 777. Czekamy tu na was.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. A ja się tak zastanawiam, czy go home, a może z home dopiero jadą. Magda z Wiktorem, dzień dobry, cześć, cześć, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, cześć.
0: Magda i jej kilkuletni Wiktor, którego wieziesz teraz do przedszkola, prawda?
1: Tak.
0: Dobra, słuchajcie, jakie macie plany na dzisiaj w ogóle? Magda, jak Wiktora zawieziesz, to co, do pracy, czy przyjaciółeczki, kaweczka i ciasteczka?
2: O.
1: Nie, ja pędzę do pracy, ale...
0: Nuda, piątek jest, dzwoń, że nie jedziesz.
1: Ja wiem, ale wychodzę chwilę wcześniej. Wiktor ma dzisiaj przedstawienie w przedszkolu, także pędzę na jego przedstawienie.
0: Dobrze, rozumiem. Czy jak jest się mamą, to czasami znajduje się czas na imprezowanie?
1: Zdarza się.
0: Bardzo dobrze. I tu stawiamy kropkę, pytając cię, moja droga, o to, czy chcesz usłyszeć nasze trzy szoty na dzisiaj.
1: Oczywiście, że tak.
0: Proszę bardzo. Trzy szoty w Melo. No dobra, zgubić klucze czy zgubić telefon? Możesz posiłkować się oczywiście synem.
3: Zgubić telefon.
0: O, Wiktor mówi, że zgubić telefon.
1: Zgubić telefon, tak jest.
0: No, chyba lepiej. Chociaż ja wiem, jak masz tam jakieś takie zdjęcia, których nikt inny nie powinien zobaczyć. No dobra, lecimy dalej. Biegać czy tańczyć?
1: Tańczyć.
0: Dobrze. I czyli wy jesteście tutaj niestety nie rozbieżni, można powiedzieć. Mieć ręce jak łopaty, czy stopy jak płetwy?
1: Ręce jak łopaty.
0: Ręce jak łopaty.
1: Więcej nabierzemy. Radosny.
0: Nie, nie, jest wszystko dobrze. Widać, że syn ma swój charakter, idzie swoją ścieżką przez życie i bardzo dobrze. Kochani, ściskamy was bardzo mocno. Życzymy wam super piątku, wspaniałego weekendu. Pakujemy Melomerch i wysyłamy. Cześć Magda, cześć Wiktor.
1: Cześć.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć muchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na siłkę do Extreme.
9: Na latę do Sis.
8: Po Wichajster do Refixa.
9: Po kardigan do Sinseya.
8: Po noże do Aldi.
9: Po ręczniki do Stelli.
8: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
9: I narożnik do salonu umebluje.
8: Nieważne po co.
9: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
8: Zapraszamy.
10: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus. 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Ekspert.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Pogoda.
15: Europa zmaga się z rekordowymi od lat upałami w maju. Na południu Europy temperatury w ostatnich dniach dochodzą do 40 stopni. My na temperaturę nie możemy narzekać. Dziś na Warmii, Mazurach od 18 do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. W nocy też jeszcze niewiele chmur, od 6 do 8 stopni pokażą termometry. Jutro miejscami postraszy deszczem. Ciśnienie spada.
12: Dochodzi siódma, czas na newsy w Meloradiu. Marcin Sikora.
20: Kilkuset strażaków od wczoraj walczy z pożarem lasu pod Wołominem. Ogień objął około 100 hektarów. Służby musiały ewakuować ponad 40 okolicznych mieszkańców. Nie ma w planie ewakuacji kolejnych miejscowości, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
21: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru.
20: Niewykluczone, że przyczyną wybuchu ognia mogło być podpalenie. W rejonie prowadzonej akcji zablokowana jest Krajowa 50. Rosyjski dron spadł na wieżowiec w Rumunii, rozbił się na jego dachu, to w mieście Gałacz. Dwie osoby zostały ranne, ewakuowały się z budynku o własnych siłach. Wieczysta drugim półfinalistą barażu o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Ekipa z Krakowa wygrała z Polonią Warszawa 3-2. W finale zmierzy się z Chrobrym Głogów.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
23: Siemanko, dzień dobry, cześć. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to mamy dzisiaj piąteczek, piątunio, piątek. Nie wiedziałeś?
24: Nie, nie wiedziałem.
23: Taki w tych informacjach, że nie wie o tym, co najważniejsze. Proszę bardzo, no. New Religion, Bibi Rexha i Faithless już teraz dla was z Meloradio. Opoka, Daria, Marcin, cześć.

0: Meteor, to w Melo Radio tu podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, a może nawet raczej prosimy o głosówki, w których będziecie nam opowiadać o waszych najbardziej pokręconych snach. Jaki miałeś najbardziej pokręcony sen? Pamiętasz jakiś?
1: Chyba, że byłam jakąś księżniczką, wróżką i w ogóle wszystko naraz.
0: Mnie się śniło, że uciekałem przed zbirami, tak szybko uciekałem, żeby się podeszwy zdarły i biegłem boso. Czekamy na was na naszym WhatsAppie meloradio.pl, tam go znajdziecie, to już Dive Into Me w Melo.

0: Kto ogląda program Friza bądź fajny, ten robi duże oczy jak Smolasty i Trips. Taki numer u nas w Meloradio do Friza nie bez powodu nawiązuje.
1: No bo wczoraj wyszedł ostatni finałowy odcinek i co ciekawe wygrał impostor tego programu, czyli Kuba. Tak. I ogólnie zadaniem impostora było to, żeby przejść dalej, żeby jury nie skumało, że on jest impostorem i wtedy on wygrywa 1000 zł. Mega fajnie, no i Kubie udało się w ogóle wygrać cały program.
0: Mimo, że się domyślali, że to właśnie on szpądzi.
1: Dokładnie, bo ludzie go bardzo pokochali, polubili.
0: Ale ile wygrał? Powiedz, ile wygrał, bo to jest ciekawe.
1: 50 tysięcy złotych! Mega
0: sporo
1: dużo.
0: Szmalu, nie?
1: No i od razu poszli wydać oczywiście te pieniądze.
0: Poczekaj. Teraz dajmy naszym słuchaczom 3 sekundy na to, żeby się zastanowili, na co wydał hajs? Co wam przyszło do głowy? Możecie dać znać nam w głosówkach albo wiadomości. A na co wydał?
1: Kupił zegarek za 16 tysięcy złotych. Do tego kupili bilety lotnicze do Alicante, ale finalnie pomylili terminy i tak tam prawdopodobnie nie pojadą, ale... Kuba
0: najważniejsze,
1: będzie...
0: że stwierdzili, iż zakładają co? Swój własny kanał. Będzie się nazywał Głąby, będą nagrywać się razem, Kuba Kostek. To może być naprawdę mocny content. Na pewno wam o nim opowiemy, jak już się pojawi. A teraz na pewno wam zagramy coś, czym podkręcamy tempo poranku, tam gdzie jesteście, Kungs i Teofilius London z numerem Galaxy.

0: Anima Georgie Beautiful w Melo Radio. Jeśli chcecie, by wydarzyło się w te wakacje coś pięknego, jeśli chcecie, by ktoś dał wam szansę na to, by zebrać trochę wspaniałych wspomnień, przeżyć niezwykłe momenty, emocje, i to nad polskim morzem, to za kilka chwil będziemy mieć dla was propozycję. Zostańcie.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695-273-864. RivieraWolf.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
12: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
13: O reklamie. Meloradio Mazury.

0: Daria, Marcin, mam pytanie. Jak no? Wakacje, to w góry czy nad morze?
1: Oczywiście,
2: 3, 4.
1: Morze!
0: Odpowiedź może być tylko jedna. Nad morze, tam zabieramy was w tym roku oczywiście na Sunrise Festival. Przed chwilą u nas gość, który pojawił się na kilku imprezach, na które was będziemy zapraszać, bo najpierw w lipcu na Tomorrowland, a potem 2 sierpnia właśnie w Kołobrzegu. Jeśli macie ochotę pojechać tam razem z nami, to bądźcie koniecznie dzisiaj wieczorem z Meloradiem. Sunrise Festival On Air, nowy program, ma w nim oprócz ciekawostek i świetnej muzy prosto spod czela jeszcze wejściówy na Sunrise Festival. Mam nadzieję, że będziecie. A jak chcecie więcej takich dobrych rzeczy, to dajcie znać. A propos, chcę więcej. Nasza nówka na antenie. Fuka i Liwka, Enklawa. Posłuchajcie.
3: Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jak chcielibyście go posłuchać na żywo, to też z nami, bo też będziemy tam, gdzie on w tym roku gra. James Hype, Be Mine. A za chwilę to posłuchacie sobie Marcina Sikory i newsów. Co w nich?
1: Posłuchacie właśnie, lepiej działa jak jest włączone. Posłuchacie o czymś dobrym dla kierowców, niższe ceny na stacjach paliw.
0: Aleś ty tajemniczy. Zostajemy.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Loco, Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Q. z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
20: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Wybija

0: 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Traffic.
1: Przytkana jest Drwęcka w Ostródzie, ciasno na Czarnieckiego i Mickiewicza. Jeśli w planach macie dalsze podróże po regionie, to podpowiem, że zmieniła się organizacja ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej numer 527 na wylotówce z Olsztyna. Do 3 czerwca przejazd przez teren budowy będzie całkowicie zamknięty.

0: Piątek na Warmii i Mazurach z przyjemną wiosenną pogodą, bez upałów, jakie doskwierają mieszkańcom południa Europy. W Ostródzie dziś przyzwoite 20 stopni. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr na ogół też umiarkowany, ale chwilami będzie silny i porywisty. W nocy jeszcze niewiele chmur, będzie od 6 do 8 stopni. Jutro wzrost zachmurzenia i miejscami słabe przelotne opady deszczu.
1: Jest prawie 8:00, to Marcin Sikora i newsy w Melo Radio.
2: Trudno powiedzieć, kiedy i czy Donald Trump zgodzi się na porozumienie z Iranem, tak mówi wiceprezydent USA J.D. Vance. Potwierdził, że zawieszenie broni z Irańczykami nadal obowiązuje. Obniżki na stacjach paliw. Wpływ mają na to taniejąca ropa na światowych rynkach oraz obniżki hurtowych cen, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny.
2: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny będą spadały do okolic 6 zł za litr. I zaglądamy jeszcze do French Open. Na korcie głównym w Paryżu w samo południe dojdzie do polsko-polskiego pojedynku. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Stawką meczu jest awans do 1/8 finału tego turnieju.
1: U nas też za chwilę dojdzie do pojedynku na antenie. A może się zmierzyć w nim każdy z was. Bądźcie czujni, bo lada moment rzucimy hasło z prośbą o telefonowanie tym, którzy chcą spróbować, czy są gotowi na wszystko. Na razie Loco Loco, Gordo i René Zonneveld. Opoka Daria, Marcin, siemanko, jesteśmy tutaj. Inni gadają, a my już gramy.

Be My Friend, to jest właśnie to przesłanie z numeru Walk With Me, które do was ślemy, Felix Jaen. Drodzy przyjaciele, chcemy zaprosić was do porannej zabawy, do zabawy gotowi na wszystko. Jeśli chcecie zmierzyć się z naszymi piekielnie trudnymi pytaniami, proszę dzwonić 321-321-777. Walczymy już za chwilę i mamy fajne upominki oczywiście. Mamy. Body Talk, ale Farben teraz.

0: Nie mam zamiaru udawać, że nie cieszę się z takiego towarzystwa. Nie mam nic do facetów na antenie poza mną i poza Marcinem, ale wolę jednak dziewczyny. Cześć, Basia. Halo,
1: halo,
0: Basiu, jesteś tam? Basieńko!
2: Nie!
0: Basia! Nie rób nam tego, jesteś tam? Halo, Ola, a ty jesteś?
1: No nie gadaj.
0: Co jest z wami? Dziewczyny, halo! Poczekaj, co tu się wydarzyło? Sprawdźmy to jeszcze raz. Halo, dziewczyny, słyszycie mnie?
1: No i nie słyszą.
2: Ja nie mam pojęcia,
0: halo,
2: co się stało.
0: Halo, dziewczyny, jesteście tam?
2: Mamy piątek, może one stwierdziły, że idą w jakieś melo.
0: Piątek, piąteczek, piątunio. Poczekaj, dziewczyny stwierdziły, że idą, mogło tak być. Dobrze, zróbmy inaczej. Zagrajmy sobie Alessę i Saszę Destiny i spróbujemy to ogarnąć jeszcze raz. Co wy
2: świetny
0: na to, tak?
2: Pomysł.
0: Basiu, Olu, tak. Poczekajcie na nas. Zaraz do was wrócimy. Uwielbiam takie towarzystwo. Wyimaginowane przyjaciółki. Po prostu to jest cudowne.

Bean Dobhouse, Gibbs for Money. Tak gramy wam w Meloradio i podkręcamy tempo. Tak, panie i panowie, Basia i Ola, to nie są moje wymyślone przyjaciółki, one naprawdę istnieją, a udowodnimy wam to już za kilka minut. Chyba się udało uporać z problemami.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
5: Expert 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot Grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Niskie ceny są codziennie.

0: gratis na kartę oraz ketchup Publiszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. rivierawolf.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: gramy. Gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: Mówią do trzech razy sztuka, a nam się uda za drugim, a raczej mnie udowodnić, że Basia istnieje naprawdę. Dzień dobry, Basiu.
2: Halo, dzień dobry.
1: Jest Basia. Dobry cię słyszeć. Jestem zdrowy. Jest z nami też Ola. Cześć, Oleńko.
2: Cześć.
1: No. Dziewczyny na miejscach w gotowości. Moje ostateczne pytanie jest następujące. Czy jesteście gotowe na wszystko?
2: Tak.
1: Dobrze, szybko tłumaczę zasady. Za chwilkę usłyszycie dwa pytania, do każdego są dwie podpowiedzi. Jak zbierzecie dwa punkty, to mamy dla was...
3: książkę Tomorrowland.
1: Tak jest, a jak jeden punkt, to mamy dla was...
3: melotorbę.
1: Tak, a jak żaden punkt, to mamy dla was...
3: To też uśmiechy mamy dla was.
1: Nie, no mamy fajne rzeczy, które też wysyłamy oczywiście, żebyście były przez cały tydzień uśmiechnięte. No dobra, no i zgłaszacie się swoim imieniem. Jedziemy, gramy?
2: Gramy.
1: Dobra.
0: Gotowi na wszystko.
1: Dziewczyny, pierwsze pytanie. W którym roku rozpoczął się Tomorrowland? A w 1670 czy B w 2005?
2: Ola.
4: Basia.
3: Ola pierwsza.
1: Ola była szybsza. Oleńko, który?
4: 2005.
3: Dobrze!
1: Choć ja myślę, że gdyby to wydarzyło się u Jana Pawła, to byłaby najlepsza impreza świata. Dobrze, punkt na twoim koncie. Pytanie numer dwa jest następujące. Tylko skupcie się, dziewczyny, bo jest piekielnie trudne, bardzo podchwytliwe. Można się na nim wyłożyć. Gotowe?
2: Gotowe.
1: Dobrze, uwaga. Co najlepiej robić w piątek?
2: Ola, Basia.
1: Dobra, Ola bo pierwsza.
3: Ola, tak.
1: To już nie czytam podpowiedzi w takim razie. No, Ola.
4: Najlepiej zadzwonić do Meloradia.
1: To jest bardzo dobra odpowiedź. Ale zaraz. Basieńko, tobie też damy szansę odpowiedzieć na to pytanie. Co najlepiej robić w piątek? Były dwie podpowiedzi. Sprzątać czy imprezować?
2: No imprezować, oczywiście.
1: No oczywiście, no, punkt pewnie. Dla ciebie.
3: No,
1: a to znaczy, że dla Basi torba, dla Oli wspaniała książka o niezwykłych przygodach z Tomorrowland związanych. Dziewczyny

0: Pozdrawiamy, dzięki za waszą walkę i cierpliwość, nie?
1: Dzięki również, pozdrawiam.
0: Trzymajcie się, pozdrawiam. Pa.
2: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: Z gotowymi na wszystko wracamy do was oczywiście po weekendzie. To Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo.

0: wspaniali, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo Radio. Tak, gramy wam o poranku, właśnie tuż przed godziną 9:00, zapraszając oczywiście na najświeższe newsy, które już za chwilę. Marcin Sikora już w studiu. Będzie
1: tak,
0: się działo.
1: I będzie o Robercie Lewandowskim.
0: A
1: więc
0: co?
1: Na pewno
0: a zdradź
1: będziesz...
0: nam troszkę więcej. Co
1: a
0: zrobić?
1: Nie, bo on też nie zdradza.
0: Czyżby zdecydował już, do którego
1: nie.
0: klubu pójdzie?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, zupełnie nie.
0: Dobrze, bądźcie w takim razie z nami w newsach, wtedy więcej szczegółów. A po godzinie 9:00 to my przypomnimy wam, jak możecie sięgnąć po wspaniałe zaproszenia na wspaniałe wydarzenia muzyczne, muzyki techno EDM, którą kochacie pewnie. Mamy nadzieję, że ją kochacie. Bo będziemy zabierać was w tym sezonie na takie właśnie wydarzenia. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Posłuchajcie jeszcze przez chwilę.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.

0: płatnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseya.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu Umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
7: Mediamarkt.
6: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Renault.
7: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tigo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,3

0: Największy ruch teraz na Czarnieckiego. Trzeba nieco zwolnić na 11 listopada. Jeśli wybieracie się do Olsztyna na Kortowiadę, to podpowiem, że dziś i w sobotę wieczorami linie 103, 109 i 130 będą kursować z większą częstotliwością. Autobusy w kierunku kampusu oznaczone zostaną dopiskiem Kortowiada. Jeszcze pogodnie i ciepło. Od 18 do 21 stopni mają wskazywać termometry na Warmii i Mazurach. Wiatr chwilami może być dokuczliwy, ciśnienie spada. Noc z temperaturą od 6 do 8 stopni, a jutro nieco więcej chmur, miejscami postraszy deszczem. Będzie w okolicach 20 stopni. W niedzielę też może się chmurzyć. Parasol na pewno przyda się w przyszłym tygodniu. W planach są przelotne opady deszczu.
1: Jest prawie 9:00, Marcin Sikora i newsy w Meloradiu teraz.
2: Stany Zjednoczone przestrzegają Rosję przed zapowiadanymi przez nie uderzeniami na Kijów, przypominają o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Rosyjskie uderzenia nazywają niewytłumaczalną, niebezpieczną i barbarzyńską eskalacją. 15 lat więzienia za planowanie ataku terrorystycznego na koncert amerykańskiej wokalistki Taylor Swift w Wiedniu. Taki wyrok usłyszał pochodzący z północnej Macedonii 21-letni Austriak. Beran A. przyznał się do winy, był zwolennikiem ugrupowania Państwo Islamskie. Robert Lewandowski ciągle bez jasnej deklaracji w sprawie swojej przyszłości w kadrze. Kapitan biało-czerwonych sam mówi, że nie wie, kiedy skończy występy z orzełkiem na piersi. Ta decyzja zależy od wielu zmiennych.
3: Będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej.
2: Na pewno może zagrać w dwóch najbliższych meczach.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Nie wiemy, gdzie zagra Robert, ale wiemy, co zagra w Meloradiu. Don't Want Your Love, Illenium, Ellie Goulding na początek. Inni gadają, a my już wam gramy. I podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: wszyscy razem w samochodach, w biurach, w szkołach, gdziekolwiek jesteście. Bawcie się cały czas dobrze, a ja teraz przejdę szybko do tematu dotyczącego truskawek. Otóż truskawki gdzieś od połowy kwietnia już są dostępne na polskim rynku. Nie, dobra, nie mogę, przestańcie już.
1: Wiedzieliśmy.
0: Chciałem powiedzieć, że musicie uważać na to, czy są polskie, czy greckie. Jak chcecie polskie, to warto zapytać sprzedawcę, bo nie zawsze polskie są, ale w zasadzie te greckie też są dobre, też są smaczne. Najważniejsze, że się pojawiają i pięknie kolorują nam rzeczywistość. Dajcie znać, czy lubicie truskawy, czy nie. I z czym najbardziej? Ja ze śmietaną.
2: Ty to jesteś idealistą, myślisz, że sprzedawca prawdę ci powie.
0: How does it feel? Dub Dogs przed wami.

0: Jason Derulo, Acapulco. W Melo Radio rozdajemy emocje i zabieramy was na Tomorrowland. Konsciencja to motyw przewodni tegorocznej edycji. Odkrywa 6 najważniejszych emocji, które towarzyszą nam na co dzień. Wśród nich smutek, jakże powszechny. Smutek, który w zeszłym roku towarzyszył chyba wszystkim, którzy oglądali to, co działo się ze sceną główną z main stage w belgijskim Boom. Ale potem przyszła ta wielka radość, miłość do muzyki, do siebie nawzajem, bo udało się ten festiwal otworzyć. Udało się tam zebrać znowu 400 tysięcy ludzi. I uwaga, uwaga, nie wiem, czy słyszałaś, Daria. W zeszłym roku chciało tam pojechać 1 600 000 osób. W tym roku już ponad 3 miliony.
1: O matko!
0: Naprawdę ciężko przekroczyć te magiczne bramy do szczęścia, ale my wiemy, jak możemy wam w tym pomóc.
1: Musicie wbić na meloradio.pl i tam w zakładce konkursy i akcje macie formularz do wypełnienia. Piszecie na luzie, z kim i dlaczego byście chcieli pojechać na Tomorrowland i co najważniejsze, musicie wrzucić jakąś najlepszą fotę, najbardziej szaloną albo filmik z jakimś swoim ziomalem, żebyście nam pokazali, jak potraficie się bawić i rozkręcić dobrą imprezę.
0: Pojedziecie i to dosłownie z najlepszą ekipą, bo wsadzamy was do wielkiego imprezowego Tomorrowlandowego busa.
1: Tak,
0: i pojedziemy tam wszyscy razem. Wbijajcie na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, bo to naprawdę są przeżycia warte tego, żeby tego doświadczyć. Hey Son i Sam Felt, jedna z gwiazd tegorocznej edycji. Posłuchajcie.

0: Bausa i Magnetyk w Melo Radio. Podkręcamy tempo tuż przed weekendem, a w zasadzie dla niektórych to może już jest weekend, a niebawem wspaniałe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na fajne koncerty.
1: Na 8. edycję łódzkiego festiwalu Labirynt.
0: Tak, jeśli macie ochotę tam się wybrać razem z nami, wystąpi 84 artystów. Wspaniałych, niezwykłych. To będzie piękne przeżycie. To bardzo prosimy, żebyście pokazali nam swój uciech. Gdybyście takie zaproszenie dostali od nas, to jak byście się cieszyli? Pokażcie, chcemy to usłyszeć. Wysyłajcie to do nas na WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Aldi do MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: kochasz. Jeśli kochacie muzykę, festiwale i dobre imprezy, to no właśnie, Labirynt na pewno jest dla was. Pytaliśmy, prosiliśmy, żebyście wysłali nam swoje głosówki z uciechem. Co by się wydarzyło, co byśmy usłyszeli, gdyby się okazało, że dostajecie wejściówkę. Proszę bardzo, pierwsza jest taka. Jak słuchaczka ma na imię? Chyba nie wiemy.
1: Katarzyna!
0: Katarzyna, Kasiu, pozdrawiam cię gorąco, a drugie zaproszenie leci do słuchacza. Proszę.
2: Wow! Wow! Wow!
0: Wow! No, aleś nam zaimponował. Dla ciebie, słuchaczu drogi, również zaproszenie. Zapraszamy was wszystkich do nas po najgorętszą muzykę na końcówkę maja. Boy, You Turn Me, Felix Jan, teraz.

0: Sprawdzamy gotowość. Uwaga, gotowa?
1: Gotowa.
0: Gotowy?
2: Gotowy.
0: A wy, słuchacze, gotowi na weekend? Nie słyszę, gdzie są wasze ręce?
3: Mamy weekend.

0: ale pamiętajcie, jak zawsze, bo po tym weekendzie są tylko 3 dni pracy.
1: I będzie długi weekend za tydzień. Ta piosenka zabrzmi nieco wcześniej. How much is the fish? To jest hymn weekendu. Posłuchajcie go teraz w Melo Radio.

0: przesłaniem utworu How Much Is The Fish z Scootera zostawiamy was w tym pięknym czasie weekendu. To przesłanie to oczywiście jedziemy, jedziemy, jedziemy.
1: No, weekend mamy wolny już, kochani.
0: Bawcie się dobrze. Dzięki za tych kilka minionych dni. Było super.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octavia.konkurs.pl.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
2: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
7: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
6: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
7: Pychu, zapraszam.
6: Autopromocja. Meloradio Mazury. Trafik.
8: Umowy z wykonawcą podpisane, ruszają przebudowy i remont dróg na terenie powiatu ostródzkiego. Przebudowana zostanie ulica Dworcowa w Morągu, ulica Grunwaldzka w Ostródzie, na odcinku od ulicy Czarnieckiego do ulicy Armii Krajowej, a remontu doczeka się też droga powiatowa na odcinku Bednarki-Ryn. Europa zmaga się z rekordowymi od lat upałami w maju. Na południu Europy temperatury w ostatnich dniach dochodzą do 40 stopni. My na temperaturę nie możemy narzekać. Dziś na Warmii, Mazurach od 18 do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. W nocy też jeszcze niewiele chmur, od 6 do 8 stopni pokażą termometry. Jutro miejscami postraszy deszczem. Ciśnienie spada.
6: To są newsy Meloradia Mazury.
8: Iwona Wyciślok, zapraszam. Strażacy z Warmii i Mazur pojechali pomagać w akcji gaśniczej na Mazowszu, niedaleko Wołomina. Płonie tam ponad 100 hektarów lasu. W walce z ogniem mają pomóc strażacy z naszego regionu, mówi Łukasz Wróblewski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie.
9: Strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego są częścią specjalistycznego modułu do gaszenia pożarów w niezurbanizowanych terenach.
8: To ten sam zastęp strażaków, który pomagał w gaszeniu pożaru lasu na Lubelszczyźnie na początku miesiąca. Tymczasem strażacy z Ostródy zostali wicemistrzami województwa w sporcie pożarniczym. Zawody rozegrano w Braniewie i Górowie i Ławeckim. Rywalizacja odbyła się w drabinie hakowej, a także rozwinięciach bojowych wygrali strażacy z Gołdapi. Trzecie miejsce zajęli mundurowi z Nowego Miasta Lubawskiego. Zakończyła się procedura likwidacji zapomnianych grobów. Na ostródzkich cmentarzach uwolniono 124 miejsca pod pochówki, 91 na nekropolii przy ulicy Spokojnej i 33 przy ulicy Chrobrego. Szczątki przeniesiono do mogił zbiorowych.
10: Na zegarach dochodzi 10:00, czas na newsy w Meloradio, z tym i Marcin Sikora.
11: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów objęte nią będą też koty. Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Inflacja poszła w dół. W maju wyniosła 3,1%. Tak wynika z odczytu flesz Głównego Urzędu Statystycznego. W kwietniu wynosiła 3,2%. Wyścig z czasem w ramach programu SAFE. Do końca miesiąca muszą być podpisane umowy z polską zbrojeniówką na produkcję i dostawy sprzętu oraz uzbrojenia. Pierwsze już są, m.in. na zakupy dla cyberwojska. W sumie umów będzie ponad 50, mówi premier Donald Tusk.
12: Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy firm, polskich firm.
11: Polska będzie kupować sprzęt wspólnie m.in. z Estonią.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Piątek, piąteczek, piątunie, jak my czekaliśmy na ten dzień. 10:00 na zegarkach, Candy Nights na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Minelli.

To modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo Radio na 14 minut po 10, a do lata coraz bliżej, coraz bliżej. No i okazuje się, że to jest podobno najlepszy moment, żeby rezerwować wakacje za granicą, taniej niż w Polsce, tak twierdzą eksperci, no co chyba dziwi już coraz mniej osób. Grecja, Turcja albo Hiszpania to te kierunki tańsze niż polskie morze. No ale coś za coś, tak? No bo nad Bałtykiem dopłacamy przecież za cały program artystyczny, na przykład w postaci tych wszystkich okrzyków. Jedna babcia chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo. Sony Fodera, 26 minut po 10. To między innymi on będzie na Tomorrowland w Belgii. Wy też możecie to przeżyć. Wejdźcie już teraz na meloradio.pl i zgłoście się do naszej zabawy. Kompletujemy ekipę. Miejsca jeszcze są, zatem nie ma na co czekać. A u nas za chwilę Wait So Long.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: No to jedziemy.
17: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: To James Hype w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, to u nas nie może zabraknąć i nowości. Skład taki, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że to będzie świetny numer. Gips i PZ go stworzyli. Ten pierwszy ostatnio wchodzi w nowy rozdział w swojej karierze. No i to jest właśnie jeden z dowodów na to. Co prawda, karnawał już dawno za nami, no ale myślę, że ten numer jeszcze długo się będzie niósł i w niejednej furce zagra podczas tego nadchodzącego lata. Gips, PZ, karnawał to już teraz świeżynka na antenie Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 11, a przed 11 też newsy w Meloradiu. Co w nich, Marcin?
1: A w nich będzie m.in. propozycja pracy na wakacje. Co ciekawego można robić i za ile?
0: O, i gdzie najlepiej można zarobić? No to jest chyba najważniejsze.
1: Tak, zdecydowanie.
2: A już o 11 zagramy
0: Zokaria. Andy Dust punktualnie o 11, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy, na przykład podczas takiej pracy przedwakacyjnej.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
13: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
14: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
15: O reklamie.

0: piątek na Warmii i Mazurach z przyjemną wiosenną pogodą, bez upałów, jakie doskwierają mieszkańcom południa Europy. W Ostródzie dziś przyzwoite 20 stopni. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr na ogół też umiarkowany, ale chwilami będzie silny i porywisty. W nocy jeszcze niewiele chmur, będzie od 6 do 8 stopni. Jutro wzrost zachmurzenia i miejscami słabe przelotne opady deszczu.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rolnicy jednoczą się w trudnej chwili. Ruszyła zbiórka dla pogorzelców z Odm w gminie Dąbrówno. W środę doszło tam do pożaru gospodarstwa z trzodą chlewną. Zniszczeniu uległy budynki gospodarcze. Właściciele stracili też część zwierząt i zapasy paszy. Wystartował 11-godzinny rejs z Ostródy do Elbląga. Dziś rano dwa statki żeglugi ostródzko-elbląskiej wypłynęły z przystani na Jeziorze Drwęckim. Na trasie będą opowieści o regionie, mówi prezes żeglugi ostródzko-elbląskiej Cezary Wawrzyński.
2: Specjalnie podpisaliśmy porozumienie z naszym zachodniomazurskim stowarzyszeniem przewodników, czyli osoby potrafiące zainteresować, zachęcić do oglądania tego, co się widzi płynąc.
0: Ostatni raz statki pokonały trasę z Ostródy do Elbląga 15 lat temu. Anna Głowińska z odznaką zasłużony dla Warmii i Mazur była dyrektor bibliotek miejskiej i powiatowej. Została doceniona za propagowanie czytelnictwa i organizację wydarzeń kulturalnych. Nagrodę wręczył marszałek Marcin Kuchciński podczas tegorocznej gali Wawrzyn, podczas której doceniono też pisarzy z regionu.
3: Na zegarach dochodzi 11, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Marcin Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Od wczoraj we Włoszech trwa strajk generalny. Przynajmniej do późnego wieczora będą duże utrudnienia w podróżowaniu. Strajk obejmuje kolej, lotniska i komunikację miejską. Największe związki zawodowe domagają się podwyżek dla pracowników i poprawy warunków pracy. Idą wakacje, a to dobry moment, żeby dorobić. Studenci chętnie wybierają pracę w handlu i sprzedaży. Niektóre stanowiska są bardzo atrakcyjne finansowo, mówi Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
5: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
4: Wśród takich stanowisk są promotor marki, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
3: To już 11 na zegarkach, a w przygotowanej przeze mnie playce na tę godzinę Andy Dust na dobre otwarcie. Za chwilę też m.in. Uniting Nations, Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Meduza w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na 13 minut po 11 przy piątku. A w Katowicach to się dopiero trafiła agentka, słuchajcie, na policji. 32-letnia babka przyjechała na komisariat, żeby sprawdzić, czy tam przypadkiem nie przegięła z procentami, czy na pewno jest trzeźwa. No a co by sobie nie utrudniać życia, no to właśnie przyjechała swoją furką. I co się okazało? No, że trzeźwa nie była, więc teraz już sobie nie pojeździ. No, chęci były dobre, wyszło jak zawsze.

0: To Melo Radio to Co Kto Je U Nas i to 25 minut po 11. Nieustająco podkręcamy tempo.
1: Elo Melo, jedziemy z tym piątkiem.
0: Jedziemy, jedziemy, a dzisiaj też dzień sąsiada. No z sąsiadami to mamy, słuchajcie, różne relacje. Najbardziej to chyba lubimy im zazdrościć, na przykład tej nowej fury na parkingu albo jakiegoś remontu. A wy czego zazdrościcie swoim sąsiadom? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. A odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czego zazdrościcie sąsiadom? Czekam na wasze wiadomości.
2: Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
7: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
17: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
18: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
17: I dla dzieci z rodzicami.
19: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: No to jedziemy.
21: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
22: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Tripsy Kubańczyk w Melo, tak podkręcamy tempo. A dzisiaj Dzień Sąsiada, pytałem was parę chwil temu, czego zazdrościcie swoim sąsiadom. No i Kasia się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: A ja nie zazdroszczę mojemu sąsiadowi niczego, bo ma i po prostu nie mam czego mu zazdrościć.
0: No nie wszystko się nadawało na antenę. Kamil z kolei napisał, że zazdrości swojemu sąsiadowi wieczorów z żoną, bo wszystko słyszy aż za dobrze. Ale dzisiaj piątek, to też zawsze można nadrobić wieczorem. Na przykład Kygo, Kelly Griffin, to już teraz w Melo.

0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 12, a na posterunku już Marcin Sikora. Co ciekawego w newsach?
1: A będzie o tym, że o pieniądzach warto rozmawiać, słuchaj. I to nie tylko ze starszymi, z tymi młodszymi też.
0: Ja wolę jednak mieć niż rozmawiać, ale...
2: A już o 12 zagramy...
0: The Fate of Ophelia. Taylor Swift i Loud Luxury punktualnie o 12, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem. Podkręcamy tempo przy piątku.
2: Autopromocja. Wybijaj na

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto.

0: płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator, Botanicals, City, Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem to! Taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: Pogoda.
1: Dziś jeszcze pogodnie i ciepło. Od 18 do 21 stopni mają wskazywać termometry na Warmii i Mazurach. Wiatr chwilami może być dokuczliwy, ciśnienie spada. Noc z temperaturą od 6 do 8 stopni, a jutro nieco więcej chmur, miejscami postraszy deszczem. Będzie w okolicach 20 stopni. W niedzielę też może się chmurzyć. Parasol na pewno przyda się w przyszłym tygodniu. W planach są przelotne opady deszczu.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rozbudowa cmentarza w Ostródzie wstrzymana. Powodem są kłopoty finansowe wykonawcy. Do końca czerwca władze miasta mają zdecydować, czy będą szukać firmy, która dokończy pracę, mówi burmistrz Rafał Dąbrowski.
2: Firma Dromo ma nam dać informacje na temat tego, czy swoimi siłami zakończy tę budowę. Jeśli nie, to znów damy sobie czas na to, żeby znaleźć cedenta.
1: Ten sam wykonawca realizuje przebudowę ulicy Hanki Ordonówny, która również została wstrzymana. A wspomniany przed chwilą burmistrz Rafał Dąbrowski został odznaczony przez Barbarę Nowacką. Szefowa resortu edukacji przyznała samorządowcowi medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania. W ten sposób doceniono m.in. stworzenie młodzieżowni w Ostródzie, czyli miejsca spotkań dla nastolatków. To teraz o zdolnych młodych mieszkańcach Ostródy. Uczniowie Liceum Barzyńskiego w Ostródzie zajęli trzecie miejsce w rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy. Zawody rozegrano w Parku Centralnym w Olsztynie. Uczestnicy mieli w prawidłowy sposób pomóc osobom poszkodowanym w aranżowanych scenkach.
3: Na zegarkach dochodzi 12, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Marcin Sikora.
4: Cały czas trwa akcja gaśnicza w lesie pod Warszawą. Strażacy działają na 300 hektarach. Chcą zdążyć przed zapowiadanym na popołudnie wiatrem. Z majątku bossa mafii zostaną sfinansowane środki bezpieczeństwa na dworcach. To we Włoszech. Chodzi o ponad 200 milionów euro. A o pieniądzach warto rozmawiać nawet z najmłodszymi dziećmi. Tak wynika z badań przeprowadzonych po realizacji projektu Uczymy się o finansach. O 57% wzrosła samodzielność w zarządzaniu kieszonkowym. Ale to nie wszystko, mówi Agnieszka Salach z firmy Kruk, która współorganizowała ten projekt.
5: Coraz więcej dzieci decyduje się na samodzielne podejmowanie decyzji, co zrobić ze swoim kieszonkowym. Wzrosła na pewno świadomość oddawania pożyczonych pieniędzy.
4: Wiele dzieci przyznało też, że musiało upominać się o zwrot.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: No to co, dla wielu jeszcze tak tylko 3-4 godzinki, fire rant i można zaczynać weekend. Jest piątek, a to The Fate of Ophelia na początek 12. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kwadrans po 12. Gips za nami. Oddawaliście już butelki w tym tygodniu do tych butelkomatów? No, pan Wiesiek z Mazowsza, który został nowym rekordzistą w Polsce, trochę ich, słuchajcie, naoddawał, bo on nawrzucał do maszyny w Kobieli, uwaga, 7851 butelek i puszek. Dobrze słyszeliście? Za to dostał ponad 3900 zł. No aż strach pomyśleć, ile razy mu się ten automat zaciął i ile razy musieli go opróżniać.

0: Ale Farben, Veloradio i Body Tak nie zwalniamy przy piątku i nakręcamy się na weekend, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zapewnić sobie też niesamowite lato. Kesha nam też zagra, więc zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: новый день. Автопромоция. Реклама. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
14: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super! Kiedy płyniemy?
20: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
21: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury.
22: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
23: Hey, what up, girl?
22: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
23: Let's
22: before
23: go.
22: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Kto choć raz słyszał go na żywo, chce więcej i więcej. David Guetta w Melo na 17 minut do 13, a okazja do posłuchania go na żywo jest na wyciągnięcie ręki, no bo z Melo możecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Co zrobić, żeby to przeżyć? Wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. My kompletujemy ekipę, miejsca jeszcze są, no jestem przekonany, że z wami będzie najlepiej na świecie. No a tam sporo będzie Ingrosso, Hypaton, Dimitri Vegas, oj, będzie gorąco. Two ships in the night.

0: Calvin Harris i Satisfy w Melo jeszcze przed 13. Tak, podkręcamy tempo. Wielu z was pewnie w robocie, no to myślę, że to jest taka pora w sumie, ta 13 dochodząca na jakąś właśnie drugą kawę dzisiaj, może u niektórych trzecią, żeby też to tempo podkręcić, no i nie zasnąć przed końcem zmiany.
1: A już o 13 zagramy
0: Boy You Turn Me. Ale my oczywiście muzycznie też zadbamy o to, żebyście nie zasnęli i mocno podkręcimy tempo. Felix i Kaskada punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, my gramy. Za chwilę też newsy w Melo Radio.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Ford Ing. Napędzany potrzebami rodziny.
12: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
13: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
14: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
15: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś moim gościem jest Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Samochód. Kupować czy wynajmować? Dziś mamy różne potrzeby. Miasto, weekend, rodzina, praca. Czy jedno auto nadąża za takim tempem życia?
16: Coraz rzadziej, bo nasze potrzeby są po prostu zbyt różne. Jednego dnia liczy się zwrotność w mieście, innego komfort w trasie. Jeden samochód zwykle oznacza, że gdzieś trzeba pójść na ustępstwo.
15: Czyli różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.
16: Dokładnie. Dlatego wynajem zyskuje na znaczeniu i widać to nie tylko przy samochodach, ale też w innych obszarach życia, jak mieszkania czy elektronika. W przypadku auta daje to prostą przewagę. Możemy dopasować je do konkretnej sytuacji i korzystać tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, bez konieczności angażowania większej gotówki czy wiązania się kredytem i zobowiązaniem na lata. Czyli możemy korzystać z auta, ale nie musimy go posiadać.
15: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
14: Ogłoszenie płatne.
17: Meloradio Mazury.
18: 13 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Ula Harciarek.
19: W weekend spadną ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05, benzyny 98 6,63, a diesla 6,34. Młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych i to już od przyszłego tygodnia. To dobra zmiana, ocenia Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
20: Dyrektorzy SOR-ów, dyrektorzy szpitali twierdzą, że nawet 70% urazów na szpitalnych oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
19: Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia wchodzi 3 czerwca. Na koniec prozdrowotnym działaniu kombuczy. Polscy naukowcy twierdzą, że fermentowana herbata może mieć działanie przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, a nawet hamujące rozwój raka.
18: To już 13 na zegarkach. Boy, you turn me na dobry początek tej godziny. Felicjanie i Kaskada, za chwilę też Years and Years. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

przy takich numerach to nic, tylko otworzyć okno w furce albo gdzieś tam w biurze, albo w innym miejscu pracy. Tak gramy w Melo Radio na kwadrans po 13. Halo za nami, a ja czytam właśnie w internetach o napoju, który może odmienić wasze życie. No i to nie ten, o którym większość pomyślała i by sobie zamarzyła, bo chodzi o, uwaga, sok z czarnego bzu. 340 ml dziennie przez tydzień ma poprawić wyniki cukru, no a co więcej, nawet, uwaga, spalanie tłuszczu podczas ćwiczeń. No to ja może od razu poproszę całą cysternę tego soku.

0: To Magnetic w Melo Radio, 28 minut po 13. A już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć pół tysiaka. No myślę, że przed weekendem na pewno każdemu się w portfelu przydadzą, a już dzisiaj będzie można je zgarnąć. Zagra nam również ATB, to już za moment, bądźcie blisko radia.
1: Reklama.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseya.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu Umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive, teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

To jeszcze kwadrans do 14, a my tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful Now za nami. Co bym zrobił, gdybym miał pół tysiaka dodatkowe? No, życie na nowo myślę, żebym sobie ułożył. A wy, co byście zrobili z taką kasą? Już teraz napiszcie na meloradio.pl. Może chcecie wybrać się na jakieś zakupy ubraniowe, może na jakąś dobrą szamkę, może na dużo dobrych napojów, a może na jakiś fajny city break. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam się zgłaszajcie, bo już dziś szybka kasa do kogoś popłynie.

0: A to już świeżynka w naszej playce. Chcę więcej. Fuka i Liwka i Enklawa. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: James Hype i Be Mine w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 14:00, ta 14:00 coraz bliżej, więc w studiu też już Mikołaj Kujawiński.
1: Siemanko.
0: No to taka checklista, czy po 14:00 będzie muza?
1: Będzie muza.
0: Masz prezenty?
1: Mam. O, mam,
0: no,
1: mam.
0: No, Mikołaj,
1: to
0: no,
1: to,
0: no Mikołaj, jakby bez prezentów przyszedł, to ja bym był swoim mocno rozczarowany.
1: No i będzie też Iga, która wywołuje akurat zamieszki.
2: A już o 14:00 zagramy
1: Break in the Shoes, Eli Oaks. Tam wszystko łamią.
0: Czyli jak to zwykle w przypadku Igi.
1: Dokładnie.
0: Ale ja się wcale nie dziwię. Mikołaj razem z wami od 14:00, ja się odmeldowuję, wracam jutro po 15:00. Wszystkiego dobrego, hej!
2: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
18: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
19: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
19: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Zapraszamy do salonu Omoda J.Q. Zdunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
20: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
20: Super! Kiedy płyniemy?
21: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
22: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
23: IMGW ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i to w niemal całym kraju. Wyjątkiem są regiony północne. Służby apelują, by nie wyrzucać się niedopałków. 5 samolotów Dromader bierze udział w gaszeniu pożaru lasu nieopodal Wołomina na Mazowszu. Od rana wykonały już 29 zrzutów wody. To bardzo trudna praca, przyznaje prezes Mieleckich Zakładów Lotniczych Roman Ignasiak.
24: Latanie na niskich wysokościach, na samolocie, który jest naprawdę bardzo wymagający i który w ciągu 1,5 sekundy potrafi zrzucić połowę swojej masy.
23: By zostać pilotem Dromadera, trzeba spełnić wysokie wymagania. Upały we Francji, jak oceniają eksperci, są historyczne, bo wczoraj na zachodzie kraju odnotowano blisko 40 stopni.
25: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko, 14 na zegarach, jest piątek, rozpoczynamy zatem Freak Fight. Iga jest cały czas w Gliwicach i chyba nie mamy jej na linii. Nie dziwi mnie to, ponieważ mogliście zobaczyć różne doniesienia, że w Gliwicach, no nie powiem, że doszło do zamieszek, natomiast było kilka incydentów i ja chyba wiem, kto je sprowokował. No ta, co się teraz nie odzywa, bardzo taktycznie zresztą. Spróbujemy Igę wywołać, spróbujemy się połączyć z Gliwicami i dowiedzieć się, dlaczego. Dlaczego Iga to zrobiła. A tak na poważnie, to nasza ekipa jest bezpieczna, nikomu nic się nie stało. Bawimy się dalej, bo Melo nigdy się nie kończy. Eli Oaks, Breaking Dishes na dobry początek. Iga Mikołaj, siemanko.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: tobą to Faust i Gibbs na antenie Meloradia. Tak właśnie podkręcam tempo na 12 minut po 14. A teraz przenosimy się do miasta, w którym dzieją się niesamowite rzeczy w ten weekend. No przed weekendem jeszcze. Iga, co tam w Gliwicach?
1: Co tam w Gliwicach? Słuchajcie, cegła na cegle, że tak powiem. Wczoraj był pierwszy dzień Juvenali w Gliwicach. Było tak grubo, ludzie próbowali się dostać, nie było na nich miejsca, więc no panowie policjanci musieli tutaj zadziałać, prawda?
0: No i dlaczego to zrobiłaś, powiedz?
1: Ale co, ja tylko rozkręcałam dobra melo.
0: No, chyba aż za bardzo właśnie.

0: Jack Jones i Ray we Freak Fight'cie w Melo Radio. You Don't Know Me. Tak, właśnie podkręcamy tempo. Iga, muszę powiedzieć, że ja szanuję to, że ty jesteś w tych Gliwicach i pracujesz pomimo swojej anginy.
1: Bardzo ci dziękuję, że to doceniasz. Naprawdę, no słuchajcie, bez pracy nie ma kołaczy, jak to mówiła moja babcia.
0: I może dlatego właśnie Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie.
2: Wow.
0: Ale jesteśmy na drugim miejscu, spadliśmy z pierwszego.
1: Jak to?
0: No bo my pracujemy średnio 38,7 godziny na tydzień, a Grecy 39,6, czyli nas wyprzedzili.
1: No nie, no to jest skandal. Proszę teraz, Mikołaj, idź i pracuj.
0: Dobra, musimy się faktycznie wziąć do roboty, bo to nie może tak być, że ktoś pracuje więcej od nas. Bo my, co prawda, pracujemy dużo, ale przynajmniej niewiele z tego mamy.

0: My Loving. To Sony Fodera i Crystal, a Sony Fodera no będzie z nami imprezował. I to już niedługo. 49 dni zostało, jeśli dobrze liczę. Do Tomorrowlandu oczywiście. Sony Fodera tam zagra i my też tam będziemy i zabieramy oczywiście was, drodzy słuchacze.
1: Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i pokażecie nam, że to was powinniśmy zabrać i w ogóle jest dojazd gratis, więc możecie poznać nowych ziomków i z nimi uderzyć w melo, tylko nie tak mocno jak w Gliwicach.
0: No, mam nadzieję.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie. W warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dzień dobry. Co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Miasto 1,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: Absolutna klasyka elektroniki to The Sandstorm. W Melo Radio tak właśnie podkręcamy tempo. To są dźwięki nam dobrze znane. No to teraz pora na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Iga, a ty znasz Yearbooksa?
2: Mhm.
0: A lubisz Yearbooksa?
2: Mhm.
0: No to dobrze.
2: A ty?
0: Ja też lubię Yearbooksa.
2: Super.
0: Nawet miałem okazję z nim trochę porozmawiać.
2: No właśnie, to twój ziomal.
0: Tak, on opowiadał, że wiele lat działał zakulisowo jako po prostu taki pomocnik największych wręcz producentów i DJ-ów na świecie i teraz zaczyna wychodzić za tych kulis prosto na scenę. Wydał już oczywiście numer Graceland, który królował i brylował w 30-tce Meloradia, a teraz ma coś nowego.
2: Czyli jest takim, był takim napastnikiem, a teraz strzela gole? Nie, chciałam dobrze,
0: napastnik,
2: ale coś...
0: zawsze strzela gole.
2: To teraz Yearbooks jest napastnikiem i strzela takie nowe gole.
0: I teraz będzie taki strzał Babylon. Po raz kolejny odnosi się do jakiejś lokalizacji. No to niech nas zabierze w takim razie na wycieczkę. Nowy Yearbooks w Melo Radio, we Freak Fajcie już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Ooh, Babylon.

0: New Religion to Bibi Rexha i Faithless kończą nam 14.
1: A już o 15 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają

Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
3: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
13: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
14: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
13: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
14: Pychu, zapraszam.
13: Autopromocja. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
15: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
16: 420 milionów złotych trafi do przychodni rodzinnych w całej Polsce. To największy grant z funduszy europejskich dla POZ w historii. Pieniądze pójdą m.in. na remonty i sprzęt medyczny. Teraz apel lekarzy. Opalajcie się bezpiecznie na początku sezonu letniego. Bardzo łatwo o poparzenia słoneczne, ostrzega dr Aldona Stachura.
17: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy.
16: Dlatego na początku sezonu lepiej opalać się krótko i z użyciem kremów z wysokim filtrem. No i na koniec sukces Igi Świątek. Wygrała z Magdą Linet 6-4-6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego French Open.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu.
19: Hej, siemanko.
15: Dobrze, że ci humor dopisuje w tych gliwicach.

0: Sofia Lis-Bextor w Meloradio Murder on the Dance Floor. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A już w ten weekend będziemy patrzeć w niebo. Bo facet będzie chodził po niebie.
2: Facet będzie chodził po niebie? Gdzie można znaleźć faceta chodzącego po niebie?
1: W Warszawie. Jan Rose, estoński slickliner, jako pierwszy w historii przejdzie sobie pomiędzy Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Na wysokości 180 metrów będzie drałował i w niedzielę to się wszystko odbędzie rano. Co? No nic, okay, no ma szelki, że go utrzymają.
2: To idziemy w niedzielę oglądać pana, dobra?
1: Tak, a potem pójdziemy w melo, co ty na to?
2: Ja wiem, jak robić dobre melo.
1: To może jednak ja nie chcę z tobą iść.

0: Sub Focus i Baby Clothes w Melo Radio. On and on, to ten numer, to jest ogień. A w Gliwicach dymy.
1: Być czy nie być, oto jest pytanie. Czy igry część druga się odbędzie? Otóż mamy najnowsze informacje. Wszystko pójdzie zgodnie z planem, tylko będzie więcej panów policjantów.
0: A, błękit policyjnych lamp, chłopaki z Puławskiej, czyli będzie dyskoteka. Wszystko się zgadza.
1: Będzie dyskoteka. Juwenalia w Gliwicach dalej trwają. Dzisiaj jest taki spokojniejszy line-up, wiesz, nie ma raperów.
0: Czy moglibyśmy w takim razie poprosić, żebyście się ładnie bawili i bezpiecznie przede wszystkim?
1: I grzecznie. Wiesz, że wczoraj mi ktoś zaproponował, że może mi zrobić dziecko?
0: O! I co powiedziałaś?
1: Że nie.
0: To fajnie.

0: Dirty Sexy Money, David Guetta i Afrojack między innymi. A Afrojack, nie wiem czy Iga wiesz, ale wystąpi 2 sierpnia na Red Stage na Sunrise Festival!
1: Naprawdę nie mogę się tego już doczekać. Ja w ogóle kupiłam sobie taki kalendarz naścienny i odliczam dni.
0: O, bardzo ładnie. Ty jeszcze może taki adwentowy sobie sprawisz.
1: Że czekoladka?
0: No, dlaczego? Osłodzisz sobie to oczekiwanie na Sunrise Festival, no bo czekamy chyba wszyscy, a w międzyczasie w tym oczekiwaniu możecie przecież zgarniać bilety na antenie Meloradia, na przykład dzisiaj po 21:00 Sunrise on Air. Koniecznie włączcie.
1: Ja włączę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident at all.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
8: Po reklamie.

0: Kizo i Disney w Melo. I Kizo chyba znalazł sposób na to, jak się właśnie odstresować, sądząc po tym numerze.
1: No właśnie, drodzy panowie, jeżeli macie dziewczyny własne, to polecam wam jednak kupować im prezenty, zabierać do knajp, wydawać na nie pieniądze, bo dzięki temu one będą żyły dłużej tak naprawdę.
0: Aha, a my co będziemy z tego mieć?
1: Szczęśliwą kobietę.
0: Aha, czyli będziemy mieli święty spokój. Czyli no wychodzi na to, że najbardziej stresogennym czynnikiem w życiu mężczyzny jest kobieta.
1: Wypraszam sobie.
0: Ciekawe, czy Nicki Minaj bardzo zestresowała Justina Biebera, jak nagrywali ten numer.

0: Trochę taki Melopunk 2077. Bad Angel to Anima i Lisa zamykają 15.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
14: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
15: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: O reklamie. Meloradio Mazury.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Co jest grane na Mazurach?
8: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Walk Rycerskich Grunwald Arena Cup, ale to nie tylko sportowe emocje, ale również wydarzenia popularyzujące historię i kulturę średniowiecza. Na uczestników czekać będą turnieje łucznicze, wykłady historyczne, pokazy rzemiosła i targi historyczne. Impreza potrwa do niedzieli. W sobotę i niedzielę z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka żegluga ostródzko-elbląska zaprasza na godzinne rejsy, na których będzie można posłuchać lokalnych historii czytanych przez znanych i lubianych ostrudzian. Rejsy odbywać się będą o każdej pełnej godzinie między 10 a 18. To będzie sobota pod żaglami. 30 maja na Jeziorze Drwęskim odbędą się piąte regaty imienia Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz w klasie Optymist. Wystartują i juniorzy, i seniorzy. Uroczyste otwarcie regat o godzinie 9.30.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
10: Będą problemy z dostaniem się na studia w tym roku, bo liczba kandydatów będzie wyższa o 35%. To efekt kumulacji roczników. Na przykład Krakowski Uniwersytet Jagielloński nie zwiększa liczby miejsc, mówi kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
11: Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata.
10: Z powodu kumulacji roczników może być też trudniej o miejsce w akademikach. A teraz dobre newsy dla kierowców. Według portalu epetrol.pl w przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować mniej niż 6 zł. Rząd zdecydował się przedłużyć pakiet paliwowy do 15 czerwca. No i jeszcze USA. Na banknocie o nominale $250 miałby znaleźć się wizerunek Donalda Trumpa. Chce tego amerykańska administracja.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: 16 na zegarach. Iga, w tej godzinie Freak Fightu jedziemy do piekła.
13: Jak to? Ja chcę z tobą do nieba.
9: Nie, do piekła jedziemy. Autobusem.
13: Niech będzie, okej.

0: Shadows of the Night w Maloradio. Iga, jedziemy nad morze, co ty na to?
1: Jestem za, uwielbiam polskie morze.
0: No to w takim razie wsiadamy w autobus 666 i jedziemy na Hel.
1: Wow, jaka gra słowna.
0: No, kiedyś była taka linia, zrobiła się całkiem popularna, bo stała się memem, potem wypłynęła nawet za granicę i protesty się wydarzyły, że tak nie można i zmienili na 669, ale ta właśnie linia 666 powraca, chociaż u innego przewoźnika.
1: Ale 669 też fajnie.
0: Co kto lubi, nie?

0: Julia Walt we Frequencie Black Beatles. Iga, może usiądź sobie, co?
1: Siadam.
0: Usiądź na ławeczce.
1: Ale muszę się do czegoś przyznać, drodzy Polacy.
0: Dobra, ja wiem. I chyba już wiem do czego. Naprawdę, już wiem do czego. Nie oglądałaś, prawda?
1: Nie.
0: Jak to jest możliwe? Jak można żyć w tym kraju i nie obejrzeć... Już pomijam kultowe filmy, ale no Rancho, naprawdę? Przecież to już leciało za twojego świadomego życia.
1: Jest to twoja wina, że mnie jeszcze nie zaprosiłeś na randkę na Rancho.
0: Okej, okay, oczywiście. Wszystko moja wina. A mówimy o Ranchu nieprzypadkowo, bo rozpoczęły się prace nad nowymi odcinkami tego serialu.
1: Wow, będę miała szansę obejrzeć.
0: Tak, no będziesz musiała też nadrobić wszystko to, co się działo wcześniej, bo oczywiście nie wszystkie postaci siłą rzeczy się pojawią i pewnie fabuła też pójdzie w nieco inną stronę, natomiast wszystko wyjdzie w praniu. Czekamy na nowe odcinki. Może dajcie znać na WhatsAppie, jakie odcinki Iga koniecznie musi zobaczyć, bo są pewne ikoniczne odcinki Rancha i trzeba je nadrobić.
1: Jestem za.
0: meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do naszego WhatsAppa.

0: siada. To jest Win, Gibbs, Dope House i For Money w Malu Radio. We Freak Fajcie tak właśnie podkręcamy tempo w popołudniu.
1: Mikołaj, mam dobre wiadomości. Właśnie przeczytałam, że kobiety wolą mężczyzn z brzuszkiem niż z sześciopakiem.
0: Wiesz, jak to mówi stare polskie przysłowie, dobry gospodarz trzyma konia pod dachem.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: Kierunki do MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Po reklamie.

0: W Malo Radio to nic innego jak Troubles M Brother. Tak właśnie podkręcamy tempo. Piękny to jest utwór, aż takie wspomnienia różne się przypomniały. Niestety nie mogę się z nimi podzielić, przynajmniej nie przed 23. No to Iga, to może ty w takim razie masz jakieś wspomnienie, którym możesz się podzielić ze słuchaczami?
1: Mikołaj, ty to wiesz, jakie trzeba zadać kobiecie pytanie, żeby była szczęśliwa.
0: Oh.
1: Tomorrowland w zeszłym roku był niesamowity i chyba moim takim najfajniejszym wspomnieniem jest to, że kiedy przechadzałam się po Tomorrowlandzie i oglądałam te wszystkie piękne sceny, tych wszystkich pięknych ludzi, to non-stop spotykałam Polaków, którzy mega się cieszyli, że widzą też mnie, Polkę. To było naprawdę niesamowite i generalnie energia tych ludzi to jest coś niesamowitego. Myślę, że każdy powinien przeżyć to chociaż raz w życiu ze względu na niepowtarzalną atmosferę.
0: No i powiem więcej, każdy z was może to przeżyć na własnej skórze. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tam w zakładce konkursy i akcje pokazać, z kim chcielibyście się wybrać na Tomorrowland i dlaczego akurat z tą osobą, a my zabierzemy was do Boom w Belgii. meloradio.pl.

0: bracie się nie traci. Dwóch przyjaciół, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Bebe Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
9: MediaMarkt.
10: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
11: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. rivierawolf.pl.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
0: O reklamie. Autopromocja.
21: Wbijaj.

0: Polska. Co jest grane na Mazurach?
1: Iwona Wyciślok, zapraszam. W niedzielę odbędzie się Miejski Dzień Dziecka w Parku Kolisa w Ostródzie. Na liście atrakcji m.in. dmuchańce, animacje, gry i zabawy. Będą stoiska edukacyjne, będzie można zajrzeć do wozu strażackiego, a do tego warsztaty majsterkowania, taneczny flashmob i wyścig ślimaków. Na zakończenie piana party. Muzyczni spadkobiercy wracają, tym razem czeka nas spotkanie z twórczością Marka Grechuty. Ten koncert już jutro w Ostródzkim Amfiteatrze. Wystąpią m.in. Julia Winiawa, Natalia Przybysz, Maciej Zakościelny, Sonia Bohosiewicz czy Mela Koteluk. Koncert poprowadzą Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha. I na koniec zabukowany Morąg. W ramach odbywających się 31 maja Dni Rodziny Biblioteka w Morągu zaprasza na grę terenową polegającą na szukaniu książek ukrytych w różnych zakamarkach miasta. Każdy, kto znajdzie książkę, będzie mógł zabrać ją do domu.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Węgrzy dostaną unijne pieniądze zablokowane od wielu lat. To efekt negocjacji w Brukseli. Komisja Europejska ogłosiła odblokowanie ponad 16 miliardów euro. Robert Bąkiewicz skazany na prace społeczne. Sąd uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej. Wyrok jest nieprawomocny. A na koniec o tym, jak dorobić sobie w wakacje. Na przykład studenci mogą zatrudnić się w gastronomii czy turystyce, ale praca jest też w handlu i to nie tylko przy kasie, mówi Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
4: Mówimy tu m.in. o takich stanowiskach jak promotor czy promotorka marki, brandmaster, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
3: A można zarobić nawet 70 zł brutto za godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
2: 17 na zegarach, ostatnia godzina Freak Fightu i to jest godzina, która dla kogoś będzie bardzo szczęśliwa, bo komuś na pewno zrobimy weekend. Iga Mikołaj, siemanko!

0: Thunder, to jest Gabry Ponte, Lumix i Prezioso. Na antenie Meloratia tak właśnie podkręcamy tempo i przenosimy się jeszcze raz do Gliwic. Wczoraj były tam dymy. A Iga, jak dzisiaj zamierzasz zrujnować imprezę?
1: Wow, serio? Ty jesteś naprawdę niesamowity. No, miło, że pytasz. To było naprawdę kreatywne pytanie. Ja zmierzam już pod scenę, bo jest coraz więcej ludzi. Oczywiście wyprzedzając twoje kolejne pytania. Tak, mam hełm, mam tarczę, mam miecz świetlny, jestem gotowa, żeby po prostu rozkręcać tutaj dobre melo, atmosferę, podkręcać tempo. Będą gadżety, widzimy się na scenie, obserwujcie nasze social media. Chyba dzisiaj czekam najbardziej na koncert Natalii Schroeder. Jest to romantyczne z mojej strony, ale tak, buzi, dzięki.
0: Obserwujcie wszystko na Instagramie, bo kto wie, co się dzisiaj wydarzy.

0: Breaking Me. Topic 18 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: I to jest właśnie ten moment, żeby zrobić komuś weekend i wręczyć 500 zł, a dzwonimy w tym momencie do Eryki. Ma oczywiście 5 połączeń na to, żeby odebrać od nas telefona, jeżeli się uda. Halo?
2: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, Eryka Mikołaj, Meloradio z tej strony.
2: Cześć.
0: Słuchaj, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 500 zł na weekend od Melo?
2: O Boże, nawet nie wiecie, jak mnie ratujecie. Mianowicie wczoraj dostałam aż 3 mandaty, bo jestem tak super narzeczoną, że przyjęłam na siebie aż 3 mandaty za mojego narzeczonego. Także z chęcią zabiorę siebie na jakąś super kolację w ramach podziękowań i dodatkowo, no, z uwagi na to, że jestem super narzeczoną, to zabiorę go na koncert weekend, bo niedługo grają, także... Zabiorę go jeszcze na koncert, także taka jest.
0: No to prawdziwy mistrz kierownicy, ale przynajmniej kobietę potrafi wybrać dobrze. Eryka, ten dźwięk oznacza, że już w tym momencie możesz, może nie jechać, może lepiej pójść do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę na Meloradio.
2: Zarąbiście, bardzo wam dziękuję, ratujecie mnie i dzięki wam mam zdecydowanie lepszy dzień. Także warto brać udział w konkursach.

0: Aben na antenie Meloradia. Minuta do wpół do szóstej i jeszcze w tej godzinie posłuchamy nowości.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Na siłkę do Extreme.
5: Na latę do Sis.
4: Po Wichajster do Refixa.
5: Po kardigan do Sinseja.
4: Po noże do Aldi.
5: Po ręczniki do Stelli.
4: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
5: I narożnik do salonu Umebluje.
4: Nieważne po co.
5: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
4: Zapraszam.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.

0: Do tego ciężko się nie ruszać. Barthez on the move w Meloradiu.
1: Ruszam rączkami.
0: Olek w studiu.
1: Jestem.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale mam dla ciebie propozycję do 30.
1: No właśnie, no bo 30 Meloradia już zaraz, ale ty już wyskoczyłeś, tak muszę ci przyznać.
0: Troszkę przed szereg, tak. to prawda, ale taki numer no musi się pojawić jeszcze przed, żeby mógł się też pojawić w trakcie, bo to Gibbs, PZ i For Money, czyli nie byle jaki skład.
1: No właśnie, to taka rozgrzewka trochę jak na siłowni, nie? Trzeba się rozgrzeć, żeby potem dopiero móc na porządnie ćwiczyć.
0: Dokładnie, ale czekaj. Taka rozgrzewka.
1: Adrian.
0: To dopiero będzie.
1: Adrian przyszedł też do studia.
0: Cześć!
1: I dał mi proteinowego batonika. Wow. Czy to coś oznacza?
3: No stary, wiesz, na siłowni, no pójdę.
1: A to prawda. No to gramy karnawał.
0: Gramy karnawał.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Dzięki, Adi.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ale się wesoła ekipa zebrała. Uwaga, będzie drop.
1: Wszyscy razem.
0: I to jest piątek, piąteczek, piątuniu. Bed. WW i Kaśmir, za chwilę ja odpalam 30 Meloradia.
2: Indeed.
0: Tak, jest Adrian też w studiu.
3: Nie ma mnie tu, nie możesz o tym mówić, ma wolne dzisiaj.
0: To dlaczego jesteś w
2: pracy? To nie mówcie nikomu po prostu.
0: A, no dobra, okay.
3: Dobra, tak się umawiamy.
0: A rozpoczniemy razem 30 Meloradia?
3: Dobra, jak nie powiecie nikomu, to możemy. Dobra.
0: No to nie mówimy, to no ciebie spoko. Tutaj nie ma. Okay. Ale będzie 30 Meloradia.
3: Super.
0: Już za moment.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
2: Mediamarkt.
0: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864 rivierawolf.pl.
2: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
4: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie miał w organizmie żadnych zabronionych substancji. Wiadomo też, że w chwili wypadku nie używał telefonu. Kupujący w Chinach będą płacić cło za swoje zakupy. To 3 euro. Grażyna Wiatr.
2: I dla przykładu, 3 euro za jedną koszulkę w paczce. Za dwie takie same koszulki nadal 3 euro. Ale jeśli będą z różnego materiału, na przykład jedna z bawełny, a druga z poliestru, to już będą różne pozycje taryfowe i cło wyniesie w sumie 6 euro.
1: Nowe unijne przepisy wejdą w życie 1 lipca. No a teraz zrobi się gorąco. We Francji odnotowano rekordowo wysokie jak na maj temperatury. Wczoraj to blisko 37 stopni, a w Polsce weekend ciepły, choć nie tak upalny.
0: No i to są dobre informacje, tak. To szanuję.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Trzydziestka Meloradia.
0: Trzydziestka Meloradia.
3: Odliczamy wasze ulubione numery.
0: Odliczamy wasze ulubione numery.
4: Jakie coś zrobił na to,
0: nie? Daj, jak będzie potrzeba zrobić następną oprawę, to ja się zgłaszam, nie
4: to
0: ma problemu.
4: Bardzo ładnie.
0: Ale nie wiem, czy ludzie to wytrzymają, to może być większy problem. Słuchajcie, nie ma Iggy, DJ Kujawa to się chyba w ogóle zatrzasnął w toalecie. No, go też tutaj nie ma.
4: On nie toleruje laktozy generalnie.
0: Jest. Ale jest Adrian i jest jeszcze Ula.
1: Tak,
0: więc
1: ja tak nieśmiało przyszło.
0: Mam do was pakiet pytań.
1: Tak. No.
0: Po pierwsze, jak tam?
4: Siema.
1: Super, bo weekend się zaczyna.
0: Po drugie, co będziecie robić w weekend?
1: Aha, o, to już trudniejsze pytanie. Ja nie wiem.
4: Aha. Ja będę grał w Wiedźmina.
0: To nikt się tego nie spodziewał.
1: Coś obejrzę.
0: Mam pytanie, kawa z mlekiem czy bez?
1: O Jezu, no oczywiście, że bez. I w ogóle nie kawa, tylko herbata jakaś dobra.
4: Ktoś tu lubi chyba Wielką Brytanię.
0: Ktoś tu musi wstawać na serwis o 13, a nie o 5 rano.
4: Ja kawa bez mleka totalnie.
0: Okej, okay. No to fajnie, bo i takiej nie mam, więc wam nie zrobię, ale mam 30 Meloradia.
4: Sztos.
0: Adrian, powiedz co na 30, skoro już tutaj jesteś.
4: Prospa, free your mind.
0: To 30. A w tym notowaniu 30 Meloradia mamy też 3 nowości. I fajnie, prawda?
4: Bardzo.
0: Ja się cieszę.
1: Ja też.
0: No i to jest nowość, która jest w ogóle moim faworytem. Ja mam nadzieję, że ten numer będzie hitem lata. Calvin Harris i Jazzy, Satisfy. Czujecie to?
4: No ja to lubię.
0: Ten taki vibe i
4: wakacje.
0: Aż by się pojechało na plaży z tym numerem w głośnikach, nie?
4: Nie kuś, bratku, nie kuś.
0: No to teraz cię skuszę, żebyś powiedział miejsce 28. Oscar Metcalf.
4: A, Sweet Nothings, no przecież, to ja tę nutę uwielbiam, oczywiście.
0: A my uwielbiamy piątki, co nie?
1: Tak.
0: A krzykniemy razem piątek?
4: 3, 2, 1.
0: Piątek!
3: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
0: I miejsce 27. Jedna z 3 dzisiejszych nowości. Druga już, I Can't Wait. Bob Sinclair i Kajsa. Tupychu, siemano.

Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Melo Radio. To jest 30 Melon, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a za nami miejsce 25. Te hity grzeją was naprawdę najmocniej w ostatnich dniach. No i teraz nie gadamy, tylko gramy od razu. Miejsce 24. No i to jest trzecia z trzech nowości, które w tym notowaniu się pojawią. Martin Garrix i Ed Sheeran. Ich Repeated wbija do listy.

0: James Hype w Melo, To Be Mine. Na 22 w tym tygodniu. A James Hype wystąpi na Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i my, Melo Radio, mamy dla was masę wlotek na to niesamowite wydarzenie, które już w tym roku w Kołobrzegu się odbędzie. No i dziś po 21 startuje specjalny program poświęcony właśnie Sunrise Festival, czyli Sunrise on Air. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w Kołobrzegu, posłuchać muzy prosto stamtąd, no i przy okazji zgarnąć wlotki na Sunrise Festival, to bądźcie blisko i słuchajcie Melo Radio. A teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień wypakowany premierami, a oni współpracę ze sobą to już mają przepracowaną. To przy numerze I'm Good Blue, nowej wersji tego wielkiego kultowego sztosa. No i czy uda się po raz kolejny? Zobaczymy, posłuchajmy. Bibi Rexha i David Guetta.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Tak brzmi Sad Girls, tak nazywa się ten numer. To jest Melo Radio.

0: Wiem, że lubicie ten kawałek. To My Lovin', Son Fodera i Crystal. Miejsce 20 w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, lista waszych ulubionych numerów. A ja sobie spojrzałem na social media Crystal. No i ta pani, która śpiewa w tym numerze, ostatnio sobie zrobiła taki spacer z pieskiem. A bardzo piękny swoją drogą. Taka chyba miniaturka. Biały piesek, pięknie. Ja sam sobie pomyślałem, że chciałbym mieć pieska kiedyś. No a jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda piesek Crystal, to wbijajcie na jej Instagrama. A jeżeli chcecie usłyszeć, co na miejscu 19, to zostańcie z Meloradiem. Fisher i Toms & I zaraz zagrają z numerem Favor.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Hot grill.
13: Arilla caliente.
14: Grilla calda.
15: Po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
18: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
19: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
20: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
21: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
22: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
21: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
22: Super. Kiedy płyniemy?
23: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
24: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Halo Kikalit, to Dive Into Me w Melo Radio. To jest 30 Melo i miejsce 18. Dobrze buja ten numer. 18 za nami, a teraz czas na zupełną nowość. No i jest jeszcze w studiu Adrian Nowak, siemano.
1: Jestem, siemka, fajnie was słyszeć i widzieć.
0: A ty kiedyś w ogóle pójdziesz do domu? Czy tam nie
1: no zamierzę? Już zaraz idziemy, no.
0: A, no i cudownie. Słuchaj, ja ciebie zaprosiłem, no bo my sobie dzisiaj, jak byliśmy na siłowni, ciężko trenowaliśmy.
1: Super było.
0: Rozmawialiśmy o takim jednym numerze.
1: Tak, bardzo świeżym, bardzo nowym, bardzo sympatycznym.
0: Tak, i bardzo mi się podoba i bardzo tobie się podoba, więc stwierdziłem, że fajnie będzie, jak zapowiemy go razem.
1: Zdecydowanie. Ja wam mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest dziewczyna, która bardzo jest mocno popularna za sprawą swojej muzyki, ale też wielu współprac, między innymi z PZ-em, ale i panem Taco Hemingwayem.
0: Dokładnie tak, a w ogóle ten numer jest numerem z projektu Enklawa. W zeszłym roku ten projekt polegał trochę na tym, żeby dawać nowe życie takim zakurzonym hitom, a teraz to jest w ogóle tworzenie czegoś od zera. No i posłuchajmy, jak to coś stworzone od zera brzmi, a brzmi świetnie. No to co, dawaj, co teraz zagramy w 30 Melo?
1: Zagramy Chcę więcej od Fukaja, Liwki, no i powiem tylko tyle, że Fukaj obiecywał, że będzie coś gitarowego.
0: No, no i mamy. No i to jest dobry chłopak, obiecuje i robi.
2: Najlepszy nowych hitów w Melo.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jazzy i Spritz, to Can't Deny It w Melo Radio, to jest 30 Melo. Najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a ten numer już chyba coraz mniej wam się podoba, z 13 na 17, ale jeżeli chcecie, żeby jeszcze trochę w tej 30 Meloradia pobył, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i wspomóżcie go waszymi głosami, tak jak wspomagacie 16 pozostałych utworów, które przed nami, a na miejscu 16 troszkę zmienimy klimacik, bo to jest niby taki spokojny numer, ale uderzenie też ma. Hanima i Joji, Beautiful, to 16. Meloradio! You make me feel alive again.

0: To jest dopiero niesamowite. Ten młodzieniaszek ma ledwo ponad 20 lat, a już taki hit na koncie. Thomas Gray i Rumors, a ten gość wystąpi na Tomorrowlandzie, a my chcemy was tam zabrać, żebyście przeżyli Tomorrowland w Boom w Belgii. Jeżeli chcecie tam pojechać, mieć zapewniony między innymi przejazd i wiele innych fajnych rzeczy, to wbijajcie na meloradio.pl. Tam czeka na was nasza zabawa. No i kto wie, być może wam się właśnie uda. A za chwilę wracamy do 30 Meloradia i miejsca 13.
1: Meloradio Mazury.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUVy T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Meloradio Mazury na 101.5, 96.4.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i 19 już wybiła, piątek, piąteczek, piątunion. To w sumie nieważne, która godzina. Ważne, że rozpoczął się weekend. No i my go otwieramy z przytupem 30 Meloradia, listą waszych ulubionych numerów. No to co, nie ma co gadać, trzeba grać. Miejsce 13.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
1: Meduza, Yonry Camomile, to Don't Wanna Go Home. Tupychu, siemano.

ale to jest dobry czas dla tej dziewczyny Bibi Rexa. Godzinę temu grałem jej nowość z Davidem Gettą, a tutaj jeszcze na miejscu 11 jej numer się trzyma. To New Religion z Faithless, razem nagrany. 7 minut po 19 to jest 30 Meloradia, a już o 21 wystartuje program na antenie Meloradia Sunrise on Air. No i będzie dużo ciekawostek związanych właśnie z Sunrise Festival. Dużo muzy, ale też wlotki na to niesamowite wydarzenie, a na nim zagra m.in. ten pan Urzel i Moving to the Sun. To propozycja do 30 Meloradia.

Angela Filenium, Yelly Goulding. To miejsce 10 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradion, to co, lecimy dalej z waszymi ulubionymi numerami, a na miejscu 9 gość, który już was zahipnotyzował raz numerem Hearts. No i tym razem znów mu się udało, bo miejsce 9 to Iben i Hollow.

i Magnetic. Numer naprawdę mocno wakacyjny, co oznacza, że wakacje się zbliżają, skoro jest tak wysoko w 30 Meloradia. Miejsce siódme, miejmy nadzieję, że szczęśliwe i że w końcu ten numer na miejsce pierwsze się wdrapie. No a ten kawałek może już w przyszłym tygodniu znaleźć się wśród 30 najpopularniejszych w Polsce. No bo to zupełna nowość. No i wlatuje ten numer do propozycji do 30 Meloradia. Avenue to jest duet DJ-ski, naprawdę młoda, świeża krew, która ma dla nas numer Meet Me in the Dark. Yeah.

Avenue. To Meet Me in the Dark, nowość na antenie Melo Radia, no i propozycja do 30 Melo, a my za chwilę gramy dalej, miejsce 6. Kygo, Kali, T. Griffin, oni się tutaj zameldowali. Będzie Save My Love.

96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: день. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Po reklamie.

Ale dobrze siada ten dropik. Ale też musiało zaboleć, bo to w zeszłym tygodniu był numer jeden. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, teraz w ogóle poza pudło. Na miejsce czwarte wypadł ten numer, ale to nie oznacza, że na szczyt nie może wrócić. Meloradio.pl, tam głosujecie na wasze ulubione kawałki, a ten pan z numerem Graceland wyleciał już kilka ładnych tygodni temu, ale to oznacza, że może wlecieć z kolejnym numerem do 30 Meloradia, no bo kto wie, może ten numer spodobał wam się bardziej niż Graceland. W Graceland zrobiły robotę harmoniki, czy tu będą, przekonajcie się sami, Yearbooks i Babylon.

wicemistrzy tego tygodnia, Gips i Winy. To miejsce drugie wysłuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. No i na miejsce pierwsze trafił Letniaczek. Ten kawałek rządził w tym tygodniu waszymi serduszkami. Another i Talk to You.

Another. I Talk to You to miejsce pierwsze. Wysłuchaliście 30 Meloradia, ale to nie oznacza, skoro ona się kończy, że kończy się piątkowy wieczór. On się dopiero rozpoczyna. Za chwilę startujemy z Biforem przed dobrym Melo. Po 20 będę miał dla was między innymi najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Tame Impala zacznie i będzie Dracula w remiksie od Boys Noize.

0: emoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
3: No i mamy 20, a to oznacza, że lecimy z biforem przed dobrym Melo. Będą sztosy sprzed lat, będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia, co tylko chcecie. Tu pychu, siemano, no mam nadzieję, że wasz piąteczek piątunio zapowiada się świetnie.

Where's My Husband? Hooray, David Guetta i Hypaton. To jest Before przed dobrym Melo. 13 minut po 20 na zgarach. A teraz zapukamy w drzwi do roku 2017. No i odkurzymy trochę jeden z hitów. No bo w 2017 w wakacje wyszedł ten kawałek, który właśnie z tym rokiem będzie mi się kojarzył już na pewno do końca życia. Mi Gente, tak się on nazywa. A stworzył go pewien sympatyczny Kolumbijczyk J Balvin razem z Willie Williamem, który zasłynął hitem Ego. Mają dla nas właśnie ten numer, a jeszcze potem, po wydaniu tego kawałka, dograła się do niego Beyoncé. I czego chcieć więcej? No to przypominamy ten numer w Before przed dobrym Melo. J Balvin, Willie William i Beyoncé.

0: jest Before przed dobrym Melo. Taylor Swift i Eli Oaks to Opolite w remiksie. Tak podkręcamy tempo. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten gość już dziś punktualnie o 22 rozpocznie swojego seta w ramach Dobrego Melo. Mowa oczywiście o Tiesto razem z Oliwią Sebastianelli. Ma dla nas zupełną nowość. Don't Lose Your Head. Tak się ona nazywa. Jeżeli wam się wbije do głowy, no to bardzo dobrze. Nie straćcie tylko jej dzisiaj wieczorem.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To jest właśnie Before przed dobrym Melo. 22 minuty do 21 nam zostało. Lucas and Steve to Perfect w remiksie od Lumixa. Tak dla was podkręcamy tempo, a jak piątkowy Before, no to oczywiście też sztosy sprzed lat, no i numery, które są już trochę zakurzone na antenie Meloradia, ich nie słychać, ale właśnie od tego są piątkowe wieczory, żeby je przypominać. Marzec roku 2020. To nie tylko początek pandemii, której raczej nikt miło nie wspomina, ale to też wydanie płyty Dua Lipy. Drugiej jej studyjnej, Future Nostalgia się ona nazywa, no i ten krążek przyniósł nam naprawdę dużo dobrych sztosów. Między innymi ten kawałek, Levitating, Dua Lipa i DaBaby. Przypominamy ten numer w Biforze przed dobrym Melo. Nóżki teraz w autach będą wam chodzić. Uważajcie tylko na ograniczenia prędkości. Ja mandatów płacić nie będę. Melo.

2013 roku Ellie Goulding wydała reedycję swojego drugiego krążka, taką trochę rozszerzoną wersję, no i na niej znalazł się między innymi ten kawałek. No i choćby z tego powodu warto chyba było wydawać tę rozszerzoną wersję. Burn to Ellie Goulding w Meloradio, a tak w ogóle to przy tym numerze grzebał też swoje paluszki Ryan Tedder, gość, który jest jednym z twórców formacji One Republic. On też swoje paluszki tutaj maczał. I bardzo dobrze, że to zrobił, bo wyszedł hit na skalę światową i go właśnie przypominamy w biforze przed dobrym Melo. A za chwilę 21 i lecimy z Sunrise on Air. Będą wlotki między innymi na Sunrise Festival.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której chcesz.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
5: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.

0: ASMR w Melo Radio. Za chwilę, już za moment wybije 21, to jest właśnie Sunrise on Air, program, w którym przybliżę wam, jak będą wyglądać tegoroczne wakacje w Kołobrzegu, no i przede wszystkim rozdam wam wlotki na Sunrise Festival. Mam 3 podwójne wejściówki na niedzielę, 2 dzień sierpnia, no i ostatni dzień Sunrise Festival. Jeśli chcecie razem z nami napisać ostatnią stronę tegorocznego Sunrise Festival, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki. Zakrzyczcie Sunrise on Air! Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Te najbardziej kreatywne nagrania nagrodzę. A już teraz gramy. Set od gościa, który w tym roku zagra na White Stage. Bartes już teraz w Meloradio.
1: Meloradio. Sunrise on Air.

0: get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, ha, into this thing.
1: Gość, który jako jeden z nielicznych miał szansę grać swoje sety na Ibizie, no więc wie, co to jest dobry festiwalowy vibe. No i na pewno do Polski go przyniesie, bo to nasz polski towar eksportowy, Bartes i jego sety w Meloradiu, a ja mam wlotki na Sunrise Festival.
2: Sunrise on Air w Meloradiu.
1: A konkretnie 3 podwójne na ostatni dzień tej imprezy, no i czas rozdać pierwszą. Poprosiłem, żebyście na WhatsAppie Meloradia najbardziej kreatywnie, jak tylko potraficie, krzyknęli Sunrise on Air! No i wykonanie Adama mnie ujęło, no szczególnie przez długość.
3: Sunrise on Air!
1: Osiem sekund, policzyłem. Tyle krzyczał Adam, no i Adam tym krzykiem właśnie w tym momencie wygrał podwójną wlotkę na ostatni dzień. Sunrise Festival, to wlotka, Adam, leci do ciebie, a ja was oddaję w ręce gościa, który już pierwszego dnia Sunrise Festival zagra na White Stage. To Bartes i jego set.
2: Sunrise on Air.

0: Tak właśnie brzmi Sunrise on Air, program, w którym chcemy wam przybliżyć, jak wygląda Sunrise Festival. No i znam ten patent od naczelnego imprezowicza Piotrka Opoki, naszego meloradiowego. No, że bardzo dobrym sposobem, żeby ominąć korki w drodze na Sunrise Festival na Podczele, jest zostawić samochód gdzieś dalej, no i na teren festiwalu na Podczele wybrać hulajnogę. No podobno 15-20 minutek jest się na miejscu, warto skorzystać, bo chłop naprawdę wie, co mówi.
1: Sunrise on Air.
0: A teraz czas rozdać kolejną podwójną wlotkę na niedzielę, na ostatni dzień Sunrise Festival. Mam jeszcze takie dwie podwójne. Prosiłem, żebyście zakrzyczeli na WhatsAppie Meloradia Sunrise on Air. No i te najbardziej kreatywne krzyki ogradzam. No to Kacper, dawaj.
2: Sunrise on Air!
0: O, Kacper, cóż za długi dźwięk, no i podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a teraz wracamy do gościa, który już 31 lipca na Sunrise Festival na White Stage zagra swojego seta i to będzie prawdziwa petarda. Bartes, jego set już teraz w Meloradio.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: To jest Sunrise on Air w Meloradio, a to DJ Bartes, który 31 lipca wystąpi na White Stage House, przejmuje tę scenę. Zagrają tam m.in. Urzel, Sigala czy Sony Foderan. To będzie prawdziwa moc. A to tylko jedna z 6 scen, które organizatorzy dla nas szykują w tym roku. Ile się będzie działo?
1: Sunrise on Air.
0: A ja mam ostatnią podwójną wlotkę. Na ostatni dzień Sunrise Festival prosiłem, żebyście zakrzyczeli na WhatsAppie Meloradia: Sunrise on Air! No i ostatnia podwójna wlotka leci do Sylwii za ten okrzyk.
2: Sunrise on Air!
0: O, no to już wiemy, kto będzie najgłośniej piszczał pod sceną. Sylwia, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a my wracamy do grania. To DJ Bartes, który na White Stage, na Sunrise Festival w tym roku zagra już 31 lipca.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

Ten gość zna Sunrise Festival jak własną kieszeń. Zresztą występował też na słynnych kołobrzeskich porankach. DJ Bartes, jego set, a to był Sunrise on Air w Meloradiu. A teraz czas na to, przed czym robiliśmy Before, czyli Dobre Melo. Ono zaraz wystartuje, na sam początek set od Tiesta, ale ta noc będzie przepełniona setami od najlepszych DJ-ów na świecie. A ja wam życzę udanej i szalonej piątkowej nocy. Pychu z tej strony. Elo Melo!

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3. Olsztyn.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: O reklamie.

0: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
6: This is how good music can feel. The Klepcast. Brought to you by Klepto.

0: Reklama. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan Zdunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
4: Welcome to Heartfelt Radio with
0: Dobre Melo w Melo Radio.